tych lat tak zadziwić się.

0: Kasia Nowicka, jestem rzecznikiem prasowym Centrum Nauki Kopernik. Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Nowinki i zapraszam wszystkich do Kopernika. Nie jest tylko dla dzieci.
1: Radio Nowinki, Politechnika Krakowska. Zawsze bliżej nauki.

Mamy dzisiaj czwartek, 17 dzień września i dokładnie 260 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzi Justyna, Robert, Franciszek, Piotr, Zygmunt, Hildegarda, Teodora, Walerian, Justyn, Narcyz, Dezyderiusz, Lambert, Szczęsny, Zygmunta, Gardian, Sokrates, Drogosław i Kolumba. Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego. Dzisiaj Światowy Dzień Bezpieczeństwa Pacjenta. No mam nadzieję, że wszyscy to sobie do serca biorą. Światowy Dzień Sybiraka to ku pamięci. No i Międzynarodowy Dzień Muzyki Country to akurat no, dla miłośników westernu, ale i nie tylko oczywiście. Jeżeli chodzi o kwestie klubowe, to mam dla Was propozycję nie byle jaką, bo już jutro w klubie, a w zasadzie w ośrodku Ruczaj, Czesław Mozgil będzie występował o godzinie 19. Będzie to koncert poświęcony częściowo twórczości Herberta, a towarzyszyć mu będzie Miłosz Waśko i Sonos Kwartet. Jednym słowem, wieczór pełen emocji i pięknych tekstów. A jeżeli chodzi o wyprawę do kina, to chciałbym Wam zaproponować, ale to również na jutro i również premierowo, Folwark Zwierzęcy w wersji animowanej, moi drodzy. Jednym słowem dla nieco młodszych widzów, ale oczywiście jak najbardziej można również odnieść to do, jakby nie było, klasyka literatury. Jak to młodzieżowy film, to jutro do obejrzenia o godzinie 10 i 13.45, w związku z tym zapraszam. No i informacje bieżące, skoro tak, no to od razu podpowiem, że w niedzielę 20 września 2026 roku, czyli tą niedzielę oczywiście, Politechnika Krakowska będzie brała czynny udział w wielkiej lekcji ekologii. To 10. lekcja ekologii, a to wszystko będzie rozgrywało się w ramach, no powiedzmy, akcji organizowanej wokół Tauron Areny, to tak informacyjnie. A w zasadzie tereny zielone wokół Tauron Areny, to trzeba też podkreślić. Całość między godziną 11 a 19, tam oczywiście plenerowe namioty rozmów i wiele, wiele innych atrakcji dla dzieci, jak i również miejsce do nauki i zabawy. Jednym słowem zapraszam, wielka lekcja ekologii już w najbliższą niedzielę od 11 do 19. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchanie. Radio Nowinki przypomina, że można słuchać na okrągło całą dobę. Wystarczy włączyć radio, a robimy to poprzez stronę internetową www.nowinki.pl. Klikamy przycisk włącz radio, no i później wszystko jest jasne. Ja tylko przypominam, że jutro o 9 poranek, wieczorem o 21 herbatka autorsko. No i dzisiaj już o 21 inżynierskie historie, na które zaprasza Tomasz Kapuśniak. A ja oczywiście zapraszam do słuchania Radio Nowinki, oczywiście trwałego i częstego uczestniczenia nie tylko w słuchaniu, ale ewentualnym realizowaniu i prowadzeniu programów. Oczywiście wszystkie osoby, które chciałyby spróbować swoich sił, zapraszam do współpracy. Wystarczy napisać albo przyjść do radia. Zapraszamy. Tu Nowinki.

0: Kultywator. Twój przewodnik po kulturze. Kino.
1: Pana, siedzę sobie, proszę pana, w kinie. Pan rozumie? Tak patrzę, że siedzę sobie w kinie, proszę pana. Patrzę na to. No fajne to, filmy zagraniczne. Prawda?
0: Teatr. To beer or not to beer?
2: Hamlet! To znowu ty! Jak ja cię nie lubię!
3: Kultywator. Twój przewodnik po kulturze. Każdą środę po 21. Kultywuje Tomasz Kapuśniak.
4: Sądzę, że będzie się zajmował rozrywką, kulturą, sztuką.

No już biegnę, już truktam do was, moi drodzy. Tak a propos to, o właśnie, uwaga, zamek rozpinam. To tak dla podgrzania atmosfery akurat przed chwilą było, w związku z tym teraz sobie chłodku trochę wpuszczamy. A wita się z wami serdecznie Tomasz Kapuśniak, który dzisiejszy program dla was przygotował, zrealizuje i poprowadzi. Program cotygodniowy, w związku z tym tu żadnych zdziwów i innych zaskoczeń nie ma. Natomiast dzisiaj w programie na pewno będzie o wydarzeniach kulturalnych, które nas czekają w najbliższym czasie na terenie Krakowa, chociaż nie do końca i nie tylko. Będzie tak trochę festiwalowo, no bo festiwal w Wenecji się skończył, no i uwaga, uwaga, Grammy też było. No i jednym słowem dwa poważne wydarzenia, które no powiedzmy jakiś ślad powinny zostawić. No i dochodzimy jeszcze do następnych kwestii, czyli będą premiery filmowe, które pojawią się już w nadchodzący weekend. No i będzie oczywiście trochę propozycji na serwisach streamingowych. Będzie również też w sumie tradycyjnie kilka propozycji filmów do obejrzenia na tych ogólnodostępnych kanałach telewizyjnych, no bo przecież nie każdy streaming ma, a poza tym czasami, no przynajmniej ja tak, mam duży problem, żeby ewentualnie zdecydować się, co obejrzeć, no to czasami po prostu łatwiej jest poprzeskakiwać trochę po kanałach, no i hop siup, trafiamy. No zresztą tak a propos, zupełnie przez przypadek nie planowałem, a okazuje się, że na FX leci Mandalorian i jednym słowem Gwiezdne Wojny, no bez Luke'a Skywalkera oczywiście. No dobra, to tak trochę się powywnętrzałem, moi drodzy, a skoro już tak ogólnie mowa, no to będzie oczywiście muzyka. Zaczynamy od czego? Shine Down. No dobra, niech tak będzie, moi drodzy, niech tak będzie.

No tak, z tymi wydarzeniami to nadciągają, a czasami zaskakują. Skoro tak, to z zaskoczenia? No może nie. Od razu przechodzimy do kwestii organizacyjnych. A jutro, jeszcze tylko chciałem rzucić okiem na kilka kwestii natury formalnej, no bo tutaj trzeba się zastanowić, czy w ten sposób, ale niech będzie. Jutro, w czwartek, w Zaścianku o godzinie 18, As December Falls, czyli koncert brytyjskiego, no takiego pop-punka, trochę alternatywy, to akurat do obejrzenia w Zaścianku od godziny 18. Dla odmiany pojazdami będzie jazz i to w takim wykonaniu, no powiedziałbym, bardzo intrygującym, ciekawym, a wręcz poruszającym. Groove Soffers to akurat zespół, który reaktywował się relatywnie niedawno. Mają po prostu takie zapędy troszeczkę eksperymentalne, troszeczkę uderzającą z pogranicze jazzu i innych gatunków muzycznych. Natomiast ciekawostka taka, w zasadzie no, chyba bonus taki, że będą występowali razem z amerykańskim trębaczem Satishem Robertsonem z Brooklynu. Jednym słowem, będzie taki wschodnioamerykański jazz z pogranicza funky nowoczesnego, trochę z interpretacjami, jednym słowem, bardzo powinno się to spodobać. W Betelu Bordo i Dušan Bad będą koncertowali, to akurat o godzinie 20, również jutro, także możecie się do tego przygotować. Natomiast na piątek ciekawostka, bo cisza się zapowiada wielka, a ściślej mówiąc, będzie cisza na fali, czyli Silent Disco w Tauron Arenie. To wszystko od 19 do 24 mniej więcej, także już do ogarnięcia. No, trochę specyficzny odbiór muzyki, ale ponoć wrażenia no, specyficzne. Natomiast w ośrodku Ruczaj, również w piątek, Czesław Mozil razem z Miłoszem Wojsko i Sonus Quartet będą no, próbowali połączyć poezję z teatrem troszeczkę, a ściślej teksty Herberta kameralnie odtwarzane z muzyką. Ośrodek Ruczaj na ulicy Przyzby 10 zaprasza Was serdecznie. Myślę, że to się akurat spotkać z uznaniem może. Również w piątek w klubie spotkań Poczta Główna na Westerplatte NMY koncertować będzie. Znaczy album NMY, a wykonawca to Kidzior, także no, myślę, że brzmienia trochę ostrzejsze. W Gwarku również w piątek Doggy White i Polish Chapter. Jednym słowem, już muzyka bardziej rockowa, bardziej dynamiczna. Myślę, że to też Wam się spodobać jak najbardziej może. W Forcie Borek na sobotę z kolei możecie wybrać się na godzinę 18 na koncert Marka Piekarczyka, który akustycznie będzie grał. To akurat na Fortecznej 146. No, myślę, że to się spodobać może. Natomiast przypominam, że festiwal Kulturo będzie się rozgrywał również w sobotę od godziny 18 do 23. W związku z tym warto podejść, a to wszystko w Forum Fun and Food na ulicy Konopnickiej 28. No, to tak wiecie mniej więcej, które forum, a które fan, a które food. W Gwarku na sobotę na 19 Sznur Trup Kids Drown in Silence, czyli opowieści o końcu świata troszeczkę, ale w trochę innych brzmieniach, można chyba się przyzwyczaić do tego. W Zaścianku na sobotę Autumn Darkness Over Poland, czyli też ostre brzmienia, które mogą wielu Was rozerwać, troszeczkę inne brzmienia, ale też ciekawie. Hyde Parku na sobotę na 20, tam Afterlife i Enter Afterlife oczywiście i Witch, to akurat spodobać się może. W klubie Res kolei Hatchy Ans, także spodobać się może, a w klubie Baza Krakanel i Norblana, tudzież Apolipstick. W Alchemii z kolei, no wszystko o 20, nie wiem czy to da do pogodzenia oczywiście, Zuza Baum będzie występowała. No i uwaga, Forum Horyzonty tym razem o 23, także po tych
po tych wydarzeniach możecie się wybrać. To akurat Flux 002, czyli Detek Eta Hox, Olivia i Marta Kulpa. Będzie oczywiście ostro i mocno. Natomiast na niedzielę pod Jasztujami Osterboy, Skapizm, myślę, że to też spodobać się wam może, ale brzmienia oczywiście takie troszeczkę specyficzne, w związku z tym pewnie nie każdemu to podpadnie pod gust, ale kto wie, jak spróbujecie, to może to wypaść zupełnie inaczej. Maribaria i Drisa Dembele, to akurat Alchemia, ale na niedzielę na 19 was zaprasza, czyli będzie troszeczkę afrykańskich rytmów, folku, tańca, no jednym słowem rozruszanie. Dżaman w Betelu z kolei o 20 będzie występował, to na Placu Szczepańskim. Natomiast w Zasianku również o 20 niestety, ale za to już 21, czyli na poniedziałek, ale Geon, Gorod i Abyss Maldown. Jednym słowem będzie muzyka no, troszeczkę death metalowa oczywiście. W Tauron Arenie miał być w przyszłą środę koncert Melanie Martinez, ale uwaga, koncert jest odwołany. Przypominam o tym. No i uwaga, w Gwarku, to już przyszły czwartek, moi drodzy, Dom Zły, czyli Soul, The Seed, Rib, The Fit, jakoś tak. W każdym razie zapraszam oczywiście Dom Zły, koncert, no może tytuł nieadekwatny, ale zły koncert to na pewno nie będzie. Wow, ale się zgrzałem, moi drodzy. To jest chyba ten moment, kiedy powinniśmy zacząć sobie grać.

No tak, i wkraczamy chyba w strefę festiwalową. A skoro tak, no to moi drodzy, chyba nie ma co tutaj przewijać. Festiwal Wenecji no już minął za nami. A filmy, a w zasadzie nagrody festiwalu trafiły do filmów o no, niezbyt odległej przeszłości, ale jednak przeszłości. Pierwszy z nich zahacza o niemiecką okupację Danii, chociaż zaznaczam, rozgrywa się de facto już po zakończeniu II wojny światowej. Po drugie mamy film, w którym opowiadamy o totalitaryzmie w Związku Radzieckim. Prawdę mówiąc, nie wiem, czy nie był łagodniejszy od tego, co jest w tej chwili w Rosji, ale zostawmy to na razie z boku. No i trzeci film, który opowiada, a w zasadzie opowiadają Izraelczycy, podkreślam, Izraelczycy, w sensie nie osoby pochodzenia arabskiego mieszkające w Izraelu, tylko Izraelczycy, czyli pochodzenia syjonistycznego. I właśnie oni opowiadają o mordach na cywilach w Gazie, moi drodzy. Skąd inąd o tym, że dostać obywatelstwo izraelskie było dosyć łatwo, jeżeli się kilka nie podpadło kilkoma rzeczami, to słyszałem, ale że można łatwo stracić to obywatelstwo, no to prawdę mówiąc tego nie wiedziałem, a podobno w Knesecie czy w rządzie izraelskim padły propozycje, żeby autorów tego filmu pozbawić obywatelstwa. No jednym słowem, moi drodzy, mamy dużo do powiedzenia, a dość powiedzieć, że Maggie Gyllenhaal, która przewodniczyła jury, przyznała film nagrodę dla nieznajomego. To jest właśnie ta produkcja Danii okresu powojennego. Bardzo kobiecy film skądinąd, ale to już jest jakby inna sprawa. Film NASA to akurat właśnie ten, który opowiada o eksterminacji ludności cywilnej w Gazie. Zaznaczam, eksterminacji przez wojsko izraelskie, dlatego tak się bardzo obruszyli, bo oni tam zawsze podkreślają, że no co tego, to przecież armia zawsze jest dyscyplinowana i nic nie robi. I okazuje się, że nie jest to do końca prawdę. Ilja Chrzanowski dał, to jest akurat film, który opowiada właśnie o totalitaryzmie i tym Made in USSR. No i prezentowany również był Kamuflaż i film o ukraińskich uchodźcach w Niemczech. No, te filmy o reportaże, w zasadzie dotyczące akurat na przykład uchodźców ukraińskich w Polsce, niestety jakoś się nam umknęły. Quinde Unknet to chyba jest akurat właśnie nieznajoma po duńsku. To jest właśnie ten film, który uzyskał tytuł najlepszego filmu. Złoty Lew, moi drodzy, a pokonał, no jeżeli pamiętacie, ja tam typowałem, czyli Dziki Koń 9, między innymi jako ten, który może tutaj namieszać. Typowałem również bodajże Lestrame, to tak jedno, i Kaminor, no i tak, to był akurat ten. W związku z tym muszę wam powiedzieć, że się nie wstrzeliłem, bo Dał i Naza to są akurat filmy, które mi tak troszeczkę odleciały. Nagroda specjalna jury to jest właśnie ten film Naza, Yuval Abraham i Rachel Shore. Srebrny Rew, czyli film, czyli wielka nagroda jury, przede wszystkim Możliwa Miłość, to był akurat w kategorii jednych z moich typów. Film Chang Dong-li, no bo podobno w doskonałej formie się zaczął prezentować, a że jest to, że tak powiem, autor, który, reżyser, który na kolejnych festiwalach w Wenecji wypada coraz lepiej, bo ciemno, a teraz no to on praktycznie za każdym razem coś tam trafia.
Najlepszy reżyser Ilja Krzanowski to akurat dał film o właśnie wspomnianym totalitaryzmie. Puchar Wolki, czyli najlepsza aktorka, Matif Arcel, to jest akurat ten nieznajoma film hinduński, najlepszy aktor w filmie Wygrane. Wygrane. Dziki koń 9 oczywiście. Zresztą tam aktorów było kilku doskonałych, a John Markowitz zawsze doskonałe wrażenie robi. Najlepszy scenariusz, Un Petit Soldat, to akurat film, którego ja nie typowałem, prawdę mówiąc. No i nagroda Międzynarodowej Federacji Krytyki Filmowej, Możliwa Miłość, to znowu Chang Dong-li. W zasadzie ten sam film, no bo cóż tu dużo powiedzieć. Najlepszy film w konkursie Horyzonty oraz sekcji równoległych, The Color of the Sun, Xaviera Tera. No i konkurs Venezia Classic, najlepszy odrestaurowany film, to akurat może Was zaskoczyć, Długa noc w 1943 roku. No i Zły Tylew zaczął kształt działalności, to akurat już Wam mówiłem w poprzednich tygodniach, chyba nawet dwukrotnie. George Clooney i Ellen Burstyn to są akurat te nazwiska, a dodatkowo jeszcze nagroda dla filmu w przeglądzie Tygodnia Krytyki, Nagrody Publiczności, Ocean of Sand i nagroda Venice Spotlight Contest Aliny Serban. W konkursie Horyzonty natomiast muszę zaczerpnąć oddechu. Dobra, jak już odchrąknąłem, to możemy przechodzić w konkursie Horyzonty, bo to mówiliśmy o nagrodach głównych. Un Détour Perdu, nagroda specjalna jury Le Maison de Vin. Natomiast najlepszy film krótkometrażowy Quelles Insens de Beurre. Natomiast najlepszy reżyser Jacqueline Le Sueur, najlepszy aktor Ricardo Scamarcio za Il Fuggi della Siena, najlepsza aktorka Lalek Marsan za Marhab, najlepszy scenariusz I Figli della Sicimia, Tommaso Laudazzi, Damiano Fenferi, no i Lev Queer, czyli najlepszy film o tematyce homoseksualnej, no ponoć otwarci jesteśmy, Queer Edward II. Nagroda Infenia Francesco Passinettiego dla najlepszego filmu Ritorno a Buenos Aires. Film przez niektórych typowany do nagrody głównej, ale jak widać nie trafili. Najlepsza aktorka, film Il Fuccio, Chet i Porti d'Orto dla Vanessa Cellari. Najlepszy aktor, Adriano Gimoni, to jest Ritorno a Buenos Aires. Nagroda specjalna La Ragazza con la Seica dla Aline Marassi. Nagroda specjalna Malou Kwebezi. Nagroda sieci promocji kina azjatyckiego Lovers in the Blue Night Annapurna Roy. Prawdę mówiąc, musiałbym przejrzeć. Nagroda katolickiej organizacji kinematografii Ruku Baku. To akurat film, który kandydował również do nagrody głównej, tak podpowiem. Nagroda Laterna Magica, czyli czarodziejska latarnia. Cedric Khan, czyli kino takie, no powiedziałbym, porozrzucane 15 na 18. Nagroda Włoskiej Federacji Klubów Filmowych, Sepetnti. Dobra, to tyle, jeżeli chodzi o kwestie związane z Wenecją. Natomiast ja chciałbym podrzucić Wam ni mniej, ni więcej, tylko uwaga, uwaga. Emmy wręczyła swoje nagrody, no i uwaga, najlepszy serial dramatyczny The Pitt, no i tutaj konkurencja naprawdę była duża, najlepszy serial komediowy Wdowia Zatoka, powiem, że ten serial akurat naprawdę namieszał, wow, namieszał albo jeszcze bardziej namieszał, to tak tego w tyle zostawił, między innymi The Beer, Misję Podstawówkę i Zbrodnie po sąsiedzku. Najlepszy film telewizyjny, Niezwykle Szlachetne Stworzenia. Najlepszy serial limitowany lub antologia, Chętni na seks. To też jest film, który wzbudził wielkie zainteresowanie i aplauz wręcz. Właśnie, a propos aplauzu, to jeszcze wrócę do chwilę później do tego.
Najlepszy aktor w serialu dramatycznym Noah Wyza, The Pitt. Najlepsza aktorka w serialu dramatycznym Lee Senhorn za Jedyną. Najlepszy aktor w serialu komediowym Matthew Rhys za Wdowią Zatokę. Najlepsza aktorka w serialu komediowym Jean Smart za Hacks. Najlepsza aktorka w serialu limitowanym Sally Field za Niezwykle Szlachetne Stworzenie. Najlepsza aktorka drugoplanowa w serialu dramatycznym Alison Janney za Dyplomatkę. Najlepszy aktor w serialu limitowanym antologii w filmie telewizyjnym Matthew Rhys za Bestie we mnie. A w zasadzie Bestia we mnie, tak chyba to trzeba przełożyć. Najlepszy aktor drugoplanowy w serialu dramatycznym Tom Pelchrey za Grupę zadaniową. Cat O'Flynn za Wdowią Zatokę, to z kolei aktorka drugoplanowa w komedii. Aktor drugoplanowy w serialu limitowanym David Harbour za Chętni na seks. I Steven Root, Wdowia Zatoka, to najlepszy aktor drugoplanowy w serialu komediowym. No i najlepsza aktorka drugoplanowa w serialu limitowanym Linda Cardellini za Chętni na seks. No i najlepszy scenariusz serialu limitowanego właśnie Chętni na seks. Najlepszy gościnny występ w serialu dramatycznym Shailene Woodley za Paradise. Czy jeszcze coś pominąłem? Najlepszy gościnny występ w serialu dramatycznym Ernest Harding Jr. za The Pitt. No i Betty Gilpin, to akurat w serialu komediowym aktorka za Wdowią Zatokę. Gościnny występ aktora Rob Reiner za The Beer. No, to akurat chyba takie jedyna wstawka. Jednym słowem, moi drodzy, mamy tutaj sprawę chyba zamknięta, a najlepszy scenariusz serialu komediowego Wdowia Zatoka, moi drodzy. Oj, nagadałem się, a miałem jeszcze dorzucić a propos aplauzu. W zeszłym tygodniu rozpowiadałem się, jaki to wielki aplauz Penelope Cruz i Javier Bardem dostali tego. Pobili ten rekord i chyba wszechczasów. 25 minut aplauzu, to akurat w ramach końcowych pokazów, moi drodzy. No dobra, ale to jest chyba ten moment, w którym ja powinienem wam zagrać kolejny utwór, a sam zaczerpnąć trochę powietrza.

No dobra, może teraz kaszel nie będzie męczył, ale startujemy oczywiście z filmami, propozycjami filmów, które pojawią się na ekranach kinowych już w najbliższy weekend. Na początek Teddy i Magiczna Lampa, czyli animacja, komedia, przygodowa zresztą produkcji hiszpańskiej. Mamy tutaj, moi drodzy, no cóż, jednego z głównych opiekunów, a w zasadzie... aktorów tego filmu. To jest postać taka troszeczkę wypośrodkowana między Indianą Jonesem a bibliotekarzem, a może w ten sposób. No ale mamy również nieustraszoną dwuletnią córkę Tadeo, która sprawiła, że stał się nadopiekuńczym obcem, a przy okazji mamy jeszcze mumię, która czuje się odsunięta na bok. A później pałac Buckingham, jakieś inne rzeczy, no i się zaczyna, moi drodzy, jednym słowem. No taka przygoda, która no, ogląda się dobrze, a w zasadzie nawet bardzo dobrze w większości przypadków. Co więcej, spokojnie można wybrać się z dziećmi na to spotkanie albo zabrać dzieci ze sobą, jeżeli wy macie ochotę obejrzeć. W każdym razie ani jedni, ani drudzy na pewno nie będą znudzeni, bo ogląda się naprawdę dobrze. Kolejny film, komediodramat produkcji polskiej Pawła Podolskiego pod tytułem Ma to sens. Mamy tutaj Antoniego, który zrobił wszystko, aby świat dał mu wreszcie święty spokój, znalazł cichą pracę, ograniczył kontakty z innymi do absolutnego minimum. No i wtedy coś się przytrafiło, moi drodzy. Musicie obejrzeć, żeby to zrozumieć i pooglądać. Dodam jeszcze, że Jędrzej Hycnar w roli Antoniego Klepackiego, no i Olga Kalicka w roli Olgi. No, tak może troszeczkę zaskoczyć akurat ten. Artur Barciś się gdzieś tam w tle przewija, również tak na marginesie, w związku z tym też. No i Łukasz Simlat jeszcze, żeby było ciekawiej. Też warto o tym pamiętać. Folwark zwierzęcy, to polecam, animacja, ale w formie, no tak, powiedzmy, folwark zwierzęcy nie był lekką lekturą. Tutaj mamy komedia przygodowa troszeczkę, czyli troszeczkę poprzekręcane, poprzeinaczane, ale mimo wszystko jest to oczywiście na bazie. Jednym słowem, rewolucja zwierzęca, świnie przejmują władzę, a farma przekształca się w dyktaturę. Nie wiem, czy dyktatura może być zabawna, no ale jak widać, bohaterowie będą próbowali nam to umożliwić. Seth Rogen, Andy Serkis, Nicholas Teller, no i Kieran Culkin, no proszę, a Woody Harrelson, tudzież Steve Buscemi. To są osoby, które użyczają wersji oryginalnej głosu. No my ich tak nie do końca chyba usłyszymy w tych dubbingowanych rzeczach, no ale wspomnieć chyba można. Kolejna propozycja, Kura. Film grecko-niemiecko-węgierski. Dramat dla odmiany. Mamy tutaj kurę, która po brawurowej ucieczce z fermy znajduje schronienie przy wiejskiej tawernie i tam poznaje smak miłości. Mierzy się z hierarchią panującą na podwórzu i walczy o ochronę swoich jaj. Jednym słowem, trochę przewrotnie, moi drodzy, ale tak, pod hasłem kury wiele rzeczy można upchać, jakby co. Powiedz mi, co czujesz? Melodramat polski Łukasza Rondudy. Film o Patryku i Marii, którzy walczą o dojrzały związek, a przy okazji mierzą się z traumami bliskości, które wynieśli z dzieciństwa, czyli w tym momencie dzieciństwo musiało być trudne, a co nie zmienia faktu, tym razem próbują coś stworzyć, coś wygładzić, coś uporządkować, no i przede wszystkim chyba odnaleźć siebie, przede wszystkim również nawzajem, skądinąd. Obcy, kolejna propozycja, to film francuski, kryminał, dramat w zasadzie o podłożu kryminalnym, w którym cofamy się do Algieru w roku 1938, czyli to jeszcze jest totalnie terytorium zamorskie Francji, albo Francja, jak to woli. Mamy młodego mężczyznę, który po śmierci matki nawiązuje romans z koleżanką z pracy i wikła się no, w różne
Ciemne układy z sąsiadem. Film zrealizowany w dużej mierze w tonacji takiej czarno-białej, to też trzeba podkreślić. No i doskonała rola przy okazji Benjamina Voisina. Natomiast dorzucę jeszcze, że Pierre Lotin, tego akurat możecie pana kojarzyć, bo on się w paru filmach naprawdę dobrze przewinął, to akurat jest, no i Rebecca Marder, to akurat ta kobieca rola. Przypominam film o takim wymiarze bardzo czarno-białym, jednym słowem kolejny film, który do tej formuły, że tak powiem, realizacji wrócił. No i uwaga, Resident Evil 2026, awaria laboratorium, no i niekontrolowalnie uwolnienie wirusa. Jednym słowem, horror znowu nas będzie straszył. Tu w zasadzie nic nowego, nic do ukrycia. A ja myślę, że mogę wam zaproponować kolejny utwór muzyczny.

No tak, dzisiaj co prawda dzień bluesa, ale jutro dzień muzyki country, moi drodzy. No myślę, że skojarzenie chyba luźne, jeżeli chodzi o kwestie utworów. A my przerzucamy się do serwisów streamingowych. Przypominam, że jak co początek miesiąca na Amazon Prime trafiła cała lista naprawdę doskonałych filmów. Tam m.in. Milczenie owiec, Szyfry wojny, Wojna Harta, I Force One, o właśnie, też trafiło, dodatkowo jeszcze Rayman, o właśnie, też doskonały film. Nastoletni Wilkołak czy Życzenie Śmierci, no to może mniej, ale Życzenie Śmierci w kilku odsłonach, także jakby co do czego możemy pooglądać sobie tego. No i Wielki Marty, moi drodzy, ale Wielki Marty, uwaga, uwaga, oscarowa produkcja, to jest do obejrzenia od kilku dni dosłownie, także możecie się do tego przyłożyć. Aha, no i Król Dopalaczy również jest od paru dni, nawet więcej od paru dni dostępny. To z kolei polska produkcja o naszym, że tak powiem, naszym biznesmenie, który no, obchodził troszeczkę system. Dodatkowo jeszcze Pani Doubtfire. Taki filmik, w którym no nie pierwszy i nie ostatni raz ogólnie rzecz ujmując, pan przybiera się za panią, bo tak lepiej. No, w naszej kinematografii to było chyba czy Aldona to dziewczyna, czy jakoś tak, no mniejsza o to, no, w każdym razie było, poza tym pół żartem, pół serio też było, była pani Doubtfire, spokojnie. Myślę, że jeszcze parę innych takich przebiegów

Zgodność z oryginałem to już trochę bardziej problematyczna sprawa, ale film ponoć jako całość oczywiście produkcja trzyma się kupy i prawdę mówiąc nie chciałbym tutaj wyrażać jakiejś drastycznej opinii. Powinniście ją sobie wyrobić sami, bo troszeczkę inaczej są rozłożone akcenty. Łęcka to nie jest do końca taka całkiem zła kobieta, tylko po prostu wmanewrowana w sytuacji, której wolałaby uniknąć i tak dalej, i tak dalej. Jednym słowem, Wokulski wychodzi na takiego troszeczkę słonia w porcelanie. O właśnie, tak chyba można powiedzieć. Jeżeli chodzi o produkcję na jutro, to też produkcja Netflixowska Sztuczne Piękno, tudzież Potwór, historia Liz Barden, no i uwaga, Stranger Things, opowieści z 1085, też chyba niektórzy na to czekali, dodatkowo jeszcze Znam się i Fikserzy. Od piątku najlepsi z najlepszych będą dostępni, no i Pokémon Horyzonty sezon trzeci, czyli Wschodząca Nadzieja część czwarta. Na przyszły tydzień, na wtorek, Akademia Minerwy i dzień później Hibis Corpus i Łąka Złoty Los. To jeżeli chodzi o produkcje własne, jeżeli chodzi o produkcje licencyjne. Od jutra Sędzia Hotel dla Psów, nie, Hotel dla Psów będzie od piątku, tudzież Radwell również od piątku i Od Zmierzchu do Świtu. O, to może poruszyć, moi drodzy, do obejrzenia od piątku, natomiast w niedzielę TED, pierwsza i druga część, jak również Mumia od 1 do 3, ale nie, Mumia będzie w przyszłym tygodniu, także już możecie się na to powoli, powoli przygotowywać. Jeżeli chodzi o Disneya, to o tym, że Toy Story gdzieś tam się ma pojawić, to chyba zdążyłem wam napomknąć poprzednimi razami, ale przypominam, że od 5 dni Sekrety Mormońskich Żon, piąty sezon, jest do obejrzenia, także możecie się do tego jak najbardziej dostawić i ewentualnie coś z tym zrobić. Natomiast dzisiaj 21 sezon amerykańskiego Taty, moi drodzy, wystartował, także macie co oglądać. No i Minimum Bezpieczeństwa. Wszystkie odcinki również od dzisiaj są dostępne, jak i również Krwawe Miasto. Na to chyba wielu nawet czekało, gwoli ścisłości, także nie ma chyba dwóch zdań. No i jeżeli chodzi o kwestię HBO Max, moi drodzy, od dzisiaj W objęciach diabła i zaczynam widzieć światło, natomiast od jutra The Howard Stern Show, odcinek pierwszy i Champion, to będzie również do obejrzenia od jutra. Jeżeli chodzi o 18 września, czyli na piątek, to Saman, Ukryta Prawda, pierwsze trzy odcinki, no i uwaga, Dino Ranch Island Explorers, 52 odcinki naraz, moi drodzy. No a poza tym jeszcze amerykańska fikcja i Pilion, ten film zwłaszcza polecam. Historia, w której no powiedzmy taki nieśmiały chłopak poznaje motocyklistę, a ten no, wywraca mu po prostu życie do góry nogami, tak to można chyba powiedzieć. Od soboty Outlander, czyli Krew z krwi, pierwszy odcinek drugiej serii, natomiast jako ciekawostkę podpowiem, że będzie do obejrzenia, uwaga, Kot w butach i Kot w butach Ostatnie życzenie, animacje, ale oczywiście wchodzimy w gwiazdozbiór Szreka troszeczkę, bo to ten kot będzie. Dodatkowo jeszcze The Finn i Lodowy szlak zemsta, tudzież Wpatrując się w słońce. Na poniedziałek z kolei po dwa pierwsze odcinki pierwszego sezonu Drugiej Młodości i Amerykańskiego Zakładnika. Natomiast od środy przyszłej Syrena, Głosy Shirley Beatty i Porwanie Arabeli, tudzież Zion. Ten Zion, moi drodzy, to może wam się ogólnie rzecz ujmując kojarzyć albo dobrze,
albo źle, ten amerykański zakładnik w sumie też, bo to jest historia, w którym no, dziennikarz

zostaje zmuszony do goszczenia porywacza na żywo swojej audycji. Outlander, no to chyba też wiadomo, że troszeczkę głębokiej historii się tutaj kłania Azion. No to powiedzmy tak, mamy Guadalupe, taką wyspę, moi drodzy, i tam pewien beztroski chłopak, który znajduje porzucone niemowlę, no i wychodzi na to, że nie do końca je tak zostawia. Dobra, ja sobie już tutaj porozmawiałem odnośnie propozycji na serwisy streamingowe, a to jest chyba ten moment, w którym powinniśmy chyba posłuchać sobie kolejnego utworu.

0: No dobra, dałem wam czas na zastanowienie, jeżeli jesteście w stanie tak z marszu podpowiedzieć, skąd pochodzi ten zespół, jaki to był język przed chwilą, no to słucham, moi drodzy. Raz, dwa, trzy. No dobra, jeżeli byliście zdania, że było to coś z pogranicza chorwackiego lub innego, czy węgierskiego, to nie, chociaż Węgry to już troszeczkę bliżej. Jeżeli byliście zdania, że mówimy o fińskim, to byliście całkiem blisko, bo to był akurat estoński hip-hop. Ponoć nie brzmiało, ale w każdym razie tak. A skoro tą sprawę mamy już wyjaśnioną, no to zaczynamy się przerzucać i jedziemy, jeżeli chodzi o propozycje filmów do obejrzenia w najbliższym czasie. Dzisiaj, moi drodzy, na Polsacie o 22.45 Sąsiedzi będzie do obejrzenia amerykański film, w którym bractwo studenckie, no powiedzmy, uprzykrza życie mieszkańców. Nie ma to jak bractwo, czyli akademik po sąsiedzku, i to taki no nie do końca sformalizowany, no bo tutaj u nas na akademikach to regulaminy różne są, ochrony i te rzeczy tam nie było. Dobra, Równi goście to z kolei komedia sensacyjna, również amerykańska, skądinąd z całkiem przyzwoitą obsadą, bo jeżeli dobrze pamiętam, to zaraz, jakżeż on się nazywał? W roli głównej pojawił się Russell Crowe. To jest jedna sprawa. A, no i Ryan Gosling. No. Dobra, moi drodzy, czasami drobne zawieszenie. Russell Crowe, Ryan Gosling w komediowej roli razem, to jest na pewno coś, co może was zaskoczyć, ale obejrzeć oczywiście warto. Thriller Misanthrop z kolei, to jest do obejrzenia na Pulsie, to tak już podpowiem. No i uwaga, uwaga, na TVN7 o 23.20. Okup 96 roku, to chciałem powiedzieć Tom Cruise, ale oczywiście nie o niego mi chodziło. W każdym razie porwany syn multimiliardera, no i on wyznacza nagrodę nie za uwolnienie syna, ale za wydanie porywaczy. Z zastrzeżeniem, że jeżeli będzie syn żywy, no to nagroda będzie znacznie większa, jak nie, no to żąda po prostu dostarczenia gości. Jednym słowem, naprawdę, naprawdę mocne. No i Korpus Weteranów to będzie na Super Polsacie, moi drodzy. Jednym słowem, będzie się działo. A żeby jeszcze podpowiedzieć, to na TVP Kobieta, ale to już po północy, 1:45, Wykopany ojciec, komediodrama z 2013 roku, amerykańsko-indyjski, podpowiem, także naprawdę, naprawdę jest to propozycja, no powiedziałbym, taka troszeczkę, że tak powiem, intrygująca. Ci, którzy chcieliby obejrzeć dokument, to na Historii o 22.00 Cios w plecy będzie do obejrzenia. Możecie się domyśleć, że jeżeli mowa o II wojnie światowej, to już wiadomo, o czym film będzie, też chyba warto o tym pamiętać. Jeżeli chodzi o jutro, moi drodzy, 22.55 Miasto Aniołów na Polsacie, natomiast na TVN o 22.40 Zenek. Nie żebym bardzo polecał, ale jeżeli lubicie te rytmy, no to te piosenki, że tak powiem, Zenona Martyniuka oczywiście będą do obejrzenia. Natomiast na Top Klatce jutro o godzinie 21.55 Clint Eastwood w Ucieczce z Alcatraz z 1979 roku. To jest prawie, że obowiązkowa pozycja do obejrzenia. Naprawdę warto obejrzeć film, no, bardzo realistyczny. Dla tych, którzy woleliby nieco inne historie komediowe i polskie w dodatku, to na TVN7 o 21:00 Wabank będzie z 81 roku. Warto o tym pooglądać. A 21:00 na Super Polsacie Patriota z Melem Gibsonem w roli głównej, czyli w tym momencie historia amerykańskiej wojny o niepodległość. Natomiast dla tych, którzy chcieliby pooglądać, no powiedzmy, coś innego polskiego, rzadko oglądanego, to Między oczy z 2020 roku na TVP Kobieta o 22:30 będzie do obejrzenia, także myślę, że też może się wam spodobać, bo to generalnie całkiem niezły film, natomiast ogólnie rzecz ujmując, jednak trzeba się do tego troszeczkę inaczej nastawić. O właśnie, to do słowa mi chyba brakowało. Piątek, moi drodzy, to akurat Krucjata Berna o północy na Polsacie, a wcześniej Dracula, historia nieznana, to Polsat akurat. Natomiast na TVN-ie będą Igrzyska Śmierci, Ballada Ptaków i Węży. Jednym słowem, początki Igrzysk Śmierci. No, może nie Igrzysk Śmierci źle powiedziane, ale Snowa w roli zarządzania właśnie tym interesem. Zbuntowana o 22:00 to akurat będzie na Stopklatce, także też możecie podejść do tej sensacji. Natomiast Liam Neeson w poszukiwaniu córki w Paryżu, czyli Uprowadzona o 21:55 na Pulsie, też chyba powinniście do tego się przygotować. Barbie, czyli w tym momencie film, który gościł na ekranach kinowych raptem ze 2 lata temu, no może 3, to akurat TVN7 zaprasza na godzinę 20:00. Dodam jeszcze, że oczywiście obsada była doskonała, to pamiętajcie o tym. Natomiast dla tych, którzy woleliby, no powiedzmy, obejrzeć coś bardziej nietypowego, komediodramat Księgarnia w Paryżu, włosko-francuski, amerykański film z 2021 roku o pewnym zgorzkniałym księgarzu, który poświęca się opiece nad niepełnosprawną córką. Zdarza się, moi drodzy. No i jeszcze jedna sprawa. Będzie o 20:00 również w piątek, ale TVP Historia Katyn do obejrzenia. Ujmę to w ten sposób. Film po prostu trzeba obejrzeć, natomiast jeżeli macie wątpliwości, czy jesteście w stanie unieść te emocje, które tam są, to lepiej tego nie róbcie. Film doskonały, ale to jest coś tak poruszającego, coś tak okrutnego, że no nie wiem, chyba tylko Putin potrafi być okrutniejszy, moi drodzy, a w końcu to ta sama nacja. Tutaj chyba tyle. No i teraz uwaga, sobota, moi drodzy. Tu przerzucamy się oczywiście na szeroki wachlarz usług i filmów, no bo dla młodych widzów coś ewentualnie zaproponować chciałbym. Czyli po pierwsze, Rybki Sferajny będą do obejrzenia o 7:55 na TV6. Myślę, że to akurat może wam się spodobać. A jakby co do czego, to Prawie jak Gladiator, animacja na Pulsie 2 o 8:35, także fajnie się to tutaj zanosi. Jeżeli chodzi o wieczorowe pory, to uwaga, Wrogowie publiczni, dramat kryminalny na Polsacie o 22:00. Natomiast Przepiękne, komediodramat polski na TVN-ie o 21:35. No i uwaga, John Wick 4 to będzie do obejrzenia na Pulsie 2. Nie na Pulsie 2, na Pulsie, normalnym Pulsie, także już się do tego możecie przystawić. No i uwaga, 22:35 na TVN7, Duna, ta pierwsza część nowej Duny, także możecie tak, a po północy prawie o 2:00 La La Land Oscarowy też chyba może wam się spodobać. No i na Super Polsacie o 21:00 Creed, Narodziny Legendy, też dla was. Pewnego razu W lesie, film animowany na na do TVP Dokument. Myślę, że o 20 też wam się spodobać może. To naprawdę niezwykły film, mimo wszystko. No a jeżeli chodzi o niedzielę, tutaj jak zwykle znowu troszeczkę szerszy wachlarz godzinowy, żeby poranki ewentualnie zaproponować. Mój przyjaciel Delfin 2, Ocalić Mendy, to o 7.40 na TVN7 będzie do obejrzenia. Natomiast Powrót Różowej Pantery to może nie do końca film dla całkiem młodych widzów, ale jak najbardziej warto chyba o tym pamiętać, no chociażby dlatego, że to ogólnie rzecz ujmując ogląda się całkiem dobrze przede wszystkim. No i wracamy do kina wieczorowego na Polsacie, moi drodzy. Jeszcze większe dzieci, komedia o 22.50, także Amerykanie śmiejący się z tego i owego. Spadek Polski zresztą z 2024 to jest na TVN o 21.25. Natomiast na stopklatce, moi drodzy, Boże Ciało, czyli w tym momencie o tym, jak młody człowiek podszywa się pod księdza i no robi zamieszanie, moi drodzy. Na pulsie Hubert, Wasabi Hubert Zawodowiec będzie o 18.00, tak a propos to do obejrzenia, natomiast ja chciałem się skoncentrować na czym innym. O 20.00 TVN7, moi drodzy, Duna, część druga, ciąg dalszy oczywiście. Dzień po dniu, warto o tym pamiętać. Natomiast na Super Polsacie o 21.00 Oscarowy Helikopter w ogniu. Przypominam, Oscar dla naszego operatora, to też chyba warto o tym wspomnieć. No i szybciutko jeszcze jedna, no może dwie propozycje. Chciałbym podpowiedzieć, że w poniedziałek oczywiście Aniołowie Apokalipsy o 22.10 na Pulsie będą do obejrzenia, a na Super Polsacie Kapitan Phillips z doskonałą rolą Toma Hanksa to o 23.00 z kolei, także zapraszam do obejrzenia. No i troszeczkę historii, czyli Most na Arenie z 1969 roku o 22.50 na TVP Kultura. To są poniedziałkowe propozycje, a teraz chyba jest ten moment, kiedy powinniśmy chyba zagrać sobie muzyczkę.
1: Era, da la luz. Todavía ando buscando cuál es mi fecha de nacimiento, maestro. ¿Cómo así? Porque hoy hay gente que piensa que uno nació ayer. Lo que pasa es que Judas cree que vendió a Jesucristo y lo que hizo fue que lo empeñó. En mí no creyeron. No aguantó la presión. Me subestimaron. Se tiró la soga. Me dieron la espalda, sí. Buen fariseo. Cuando yo di la mano, la vuelta dio.

No tak, i to jest chyba ten moment, w którym powinien Was serdecznie pożegnać, ale zanim to nastąpi, to Was jeszcze pozapraszam, bo jutro o 9:00 możecie jeszcze raz Kultywatora wysłuchać, tak na marginesie. Również jutro o 21:00 będą inżynierskie historie, na które Was również serdecznie zapraszam. To będzie jutro. Ja jeszcze podpowiem jedną rzecz, bo jeżeli by wśród Was znalazła się osoba, czy osoby też chętnie oczywiście, które chciałyby spróbować swoich sił w działalności radia, czyli w realizowaniu programów, prowadzeniu audycji, przygotowywaniu materiałów i tak dalej, to zapraszam, piszcie, przychodźcie. Myślę, że możemy nawiązać ciekawą formę współpracy. To jeżeli chodzi o kwestie przyszłości, tyle. Natomiast jeżeli chodzi o tą najbliższą przyszłość, to chciałem Was serdecznie pożegnać i do usłyszenia, moi drodzy. Żegna się z Wami Tomasz Kapuśniak, który dzisiejszy program dla Was przygotował i zrealizował. A na koniec, uwaga, garupa. Cześć.

A może kupię perfumy, zamiast przeglądać YouTube'y, wyjdę na miasto się przesunąć w prawo, wow. No albo wreszcie dojrzeję, zamiast się dziwić jak niemen, wow. Chyba mam społeczną astmę. Dziewczynie stuknę motkę, a potem dam bransoletkę. Kupimy sobie szarlotkę, puścimy playlistę banger, się pośmiejemy.

A może kupię perfumy zamiast przeglądać YouTube'y. Wyjdę na miasto się przesunąć w prawo. Wow, no albo wreszcie dojrzeję zamiast się dziwić jak Niemen. Wow, chyba mam społeczną astmę. Dziewczynie stuknę motkę, a potem dam bransoletkę. Kupimy sobie szarlotkę, puścimy

Mamy dzisiaj czwartek, 17 dzień września i dokładnie 260 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzi Justyna, Robert, Franciszek, Piotr, Zygmunt, Hildegarda, Teodora, Walerian, Justyn, Narcyz, Dezyderiusz, Lambert, Szczęsny, Zygmunta, Gardian, Sokrates, Drogosław i Kolumba. Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego. Dzisiaj Światowy Dzień Bezpieczeństwa Pacjenta. No mam nadzieję, że wszyscy to sobie do serca biorą. Światowy Dzień Sybiraka to ku pamięci, no i międzynarodowy

Dzień muzyki country to akurat no, dla miłośników westernu, ale i nie tylko oczywiście. Jeżeli chodzi o kwestie klubowe, to mam dla Was propozycję nie byle jaką, bo już jutro w klubie, a w zasadzie w ośrodku Ruczaj, Czesław Mozgil będzie występował o godzinie 19:00. Będzie to koncert poświęcony częściowo twórczości Herberta, a towarzyszyć mu będzie Miłosz Waśko i Sonus Kwartet. Jednym słowem, wieczór pełen emocji i pięknych tekstów. A jeżeli chodzi o wyprawę do kina, to chciałbym Wam zaproponować, ale to również na jutro i również premierowo, Folwark Zwierzęcy w wersji animowanej, moi drodzy. Jednym słowem dla nieco młodszych widzów, ale oczywiście jak najbardziej można również odnieść to do, jakby nie było, klasyka literatury. Jak to młodzieżowy film, to jutro do obejrzenia o godzinie 10 i 13.45, w związku z tym zapraszam. No i informacje bieżące, skoro tak, no to od razu podpowiem, że w niedzielę 20 września 2026 roku, czyli tą niedzielę oczywiście, Politechnika Krakowska będzie brała czynny udział w wielkiej lekcji ekologii. To 10. lekcja ekologii, a to wszystko będzie rozgrywało się w ramach, no powiedzmy, akcji organizowanej wokół Tauron Areny, to tak informacyjnie. A w zasadzie tereny zielone wokół Tauron Areny, to trzeba też podkreślić. Całość między godziną 11 a 19, tam oczywiście plenerowe namioty rozmów i wiele, wiele innych atrakcji dla dzieci, jak i również miejsce do nauki i zabawy. Jednym słowem zapraszam, wielka lekcja ekologii już w najbliższą niedzielę od 11 do 19. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchanie, a Radio Nowinki przypomina, że można słuchać na okrągło całą dobę, wystarczy włączyć radio, a robimy to poprzez stronę internetową www.nowinki.pk.edu.pl, klikamy przycisk włącz radio, no i później wszystko jest jasne. Ja tylko przypominam, że jutro o 9:00 poranek, wieczorem o 21:00 herbatka autorsko, no i dzisiaj już o 21:00 inżynierskie historie, na które zaprasza Tomasz Kapuśniak. A ja oczywiście zapraszam do słuchania Radia Nowinki, oczywiście trwałego i częstego uczestniczenia nie tylko w słuchaniu, ale ewentualnym realizowaniu i prowadzeniu programów. Oczywiście wszystkie osoby, które chciałyby spróbować swoich sił, zapraszam do współpracy. Wystarczy napisać albo przyjść do radia. Zapraszamy. Tu Nowinki.

rozpoznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu. Jak rozpoznać ludzi,

Mamy dzisiaj czwartek, 17 dzień września i dokładnie 260 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzi Justyna, Robert, Franciszek, Piotr, Zygmunt, Hildegarda, Teodora, Walerian, Justyn, Narcyz, Dezyderiusz, Lambert, Szczęsny, Zygmunta, Gardian, Sokrates, Drogosław i Kolumba. Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego. Dzisiaj Światowy Dzień Bezpieczeństwa Pacjenta. No mam nadzieję, że wszyscy to sobie do serca biorą. Światowy Dzień Sybiraka to ku pamięci. No i Międzynarodowy Dzień Muzyki Country to akurat no, dla miłośników westernu, ale i nie tylko oczywiście. Jeżeli chodzi o kwestie klubowe, to mam dla Was propozycję nie byle jaką, bo już jutro w klubie, a w zasadzie w ośrodku Ruczaj, Czesław Mozli będzie występował o godzinie 19. Będzie to koncert poświęcony częściowo twórczości Herberta, a towarzyszyć mu będzie Miłosz Waśko i Sonus Kwartet. Jednym słowem, wieczór pełen emocji i pięknych tekstów. A jeżeli chodzi o wyprawę do kina, to chciałbym Wam zaproponować, ale to również na jutro i również premierowo, Folwark Zwierzęcy w wersji animowanej, moi drodzy. Jednym słowem dla nieco młodszych widzów, ale oczywiście jak najbardziej można również odnieść to do, jakby nie było, klasyka literatury. Jak to młodzieżowy film, to jutro do obejrzenia o godzinie 10 i 13.45, w związku z tym zapraszam. No i informacje bieżące, skoro tak, no to od razu podpowiem, że w niedzielę 20 września 2026 roku, czyli tą niedzielę oczywiście, Politechnika Krakowska będzie brała czynny udział w wielkiej lekcji ekologii. To 10. lekcja ekologii, a to wszystko będzie rozgrywało się w ramach, no powiedzmy, akcji organizowanej wokół Tauron Areny, to tak informacyjnie. A w zasadzie tereny zielone wokół Tauron Areny, to trzeba też podkreślić. Całość między godziną 11 a 19, tam oczywiście plenerowe namioty rozmów i wiele, wiele innych atrakcji dla dzieci, jak i również miejsce do nauki i zabawy. Jednym słowem zapraszam, wielka lekcja ekologii już w najbliższą niedzielę od 11 do 19.

No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchanie, a Radio Nowinki przypominał, że można słuchać na okrągło całą dobę, wystarczy włączyć radio, a robimy to poprzez stronę internetową www.nowinki.pk.edu.pl. Klikamy przycisk włącz radio, no i później wszystko jest jasne. Ja tylko przypominam, że jutro o 9 poranek, wieczorem o 21 herbatka autorsko, no i dzisiaj już o 21 inżynierskie historie, na które zaprasza Tomasz Kapuśniak. A ja oczywiście zapraszam do słuchania Radio Nowinki, oczywiście trwałego i częstego uczestniczenia nie tylko w słuchaniu, ale ewentualnym realizowaniu i prowadzeniu programów. Oczywiście wszystkie osoby, które chciałyby spróbować swoich sił, zapraszam do współpracy. Wystarczy napisać albo przyjść do radia. Zapraszamy. Tu Nowinki.

0: Kultywator. Twój przewodnik po kulturze. Kino.
1: Siedzę sobie, proszę pana, w kinie. Pan rozumie? Tak patrzę, że siedzę sobie w kinie, proszę pana. Patrzę na to. No fajne to, filmy zagraniczne. Prawda?
0: Teatr. To beer or not to beer?
2: Hamlet! To znowu ty! Jak ja cię nie lubię!
3: Kultywator. Twój przewodnik po kulturze. Każdą środę po 21. Kultywuje Tomasz Kapuśniak.
4: Sądzę, że będzie się zajmował rozrywką, kulturą, sztuką.

No już biegnę, już truchtam do was, moi drodzy. Tak a propos to, o właśnie, uwaga, zamek rozpinam. To tak dla podgrzania atmosfery akurat przed chwilą było. W związku z tym teraz sobie chłodku trochę wpuszczamy. A witam się z wami serdecznie. Tomasz Kapuśniak, który dzisiejszy program dla was przygotował, zrealizuje i poprowadzi. Program cotygodniowy, w związku z tym tu żadnych zdziwów i innych zaskoczeń nie ma. Natomiast dzisiaj w programie na pewno będzie o wydarzeniach kulturalnych, które nas czekają w najbliższym czasie na terenie Krakowa, chociaż nie do końca i nie tylko. Będzie tak trochę festiwalowo, no bo festiwal w Wenecji się skończył, no i uwaga, uwaga, Grammy też było. No i jednym słowem dwa poważne wydarzenia, które no powiedzmy jakiś ślad powinny zostawić. No i dochodzimy jeszcze do następnych kwestii, czyli będą premiery filmowe, które pojawią się już w nadchodzący weekend. No i będzie oczywiście trochę propozycji na serwisach streamingowych. Będzie również też już w sumie tradycyjnie kilka propozycji filmów do obejrzenia na tych ogólnodostępnych kanałach telewizyjnych, no bo przecież nie każdy streaming ma. A poza tym czasami, no przynajmniej ja tak, mam duży problem, żeby ewentualnie zdecydować się, co obejrzeć, no to czasami po prostu łatwiej jest poprzeskakiwać trochę po kanałach, no i hop siup, trafiamy. No zresztą tak a propos, zupełnie przez przypadek nie planowałem, a okazuje się, że na FX leci Mandalorian i jednym słowem Gwiezdne Wojny, no bez Luke'a Skywalkera oczywiście. No dobra, to tak trochę się powywnętrzałem, moi drodzy, a skoro już tak ogólnie mowa, no to będzie oczywiście muzyka. Zaczynamy od czego? Shinedown. No dobra, niech tak będzie, moi drodzy, niech tak będzie.

No tak, z tymi wydarzeniami to nadciągają, a czasami zaskakują. Skoro tak, to z zaskoczenia? No może nie. Od razu przechodzimy do kwestii organizacyjnych. A jutro, jeszcze tylko chciałem rzucić okiem na kilka kwestii natury formalnej, no bo tutaj trzeba się zastanowić, czy w ten sposób, ale niech będzie. Jutro, w czwartek, w Zaścianku o godzinie 18, As December Falls, czyli koncert brytyjskiego, no takiego pop-punka, trochę alternatywy, to akurat do obejrzenia w Zaścianku od godziny 18. Dla odmiany pojazdami będzie jazz i to w takim wykonaniu, no powiedziałbym, bardzo intrygującym, ciekawym, a wręcz poruszającym. Groove Soffers to akurat zespół, który reaktywował się relatywnie niedawno. Mają po prostu takie zapędy troszeczkę eksperymentalne, troszeczkę uderzające z pogranicze jazzu i innych gatunków muzycznych. Natomiast ciekawostka taka, w zasadzie no, chyba bonus taki, że będą występowali razem z amerykańskim trębaczem Satishem Robertsonem z Brooklynu. Jednym słowem, będzie taki wschodnioamerykański jazz z pogranicza funky nowoczesnego, trochę z interpretacjami, jednym słowem, bardzo powinno się to spodobać. W Betelu Bordo i Dushanbad będą koncertowali, to akurat o godzinie 20, również jutro, także możecie się do tego przygotować. Natomiast na piątek ciekawostka, bo cisza się zapowiada wielka, a ściślej mówiąc, będzie cisza na fali, czyli Silent Disco w Tauron Arenie. To wszystko od 19 do 24 mniej więcej, także już do ogarnięcia. No, trochę specyficzny odbiór muzyki, ale ponoć wrażenia no, specyficzne. Natomiast w ośrodku Ruczaj, również w piątek, Czesław Mozil razem z Miłoszem Wojsko i Sonus Quartet będą no, próbowali połączyć poezję z teatrem troszeczkę, a ściślej teksty Herberta, kameralnie odtwarzane z muzyką. Ośrodek Ruczaj na ulicy Przyzby 10 zaprasza Was serdecznie. Myślę, że to się akurat spotkać z uznaniem może. Również w piątek w klubie spotkań Poczta Główna na Westerplatte NME koncertować będzie. Znaczy album NME, a wykonawca to Kidzior, także no, myślę, że brzmienia trochę ostrzejsze. W Gwarku również w piątek Doggy White i Polish Chapter. Jednym słowem, już muzyka bardziej rockowa, bardziej dynamiczna. Myślę, że to też Wam się spodobać jak najbardziej może. W Forcie Borek na sobotę z kolei możecie wybrać się na godzinę 18 na koncert Marka Piekarczyka, który akustycznie będzie grał. To akurat na Fortecznej 146. No, myślę, że to się spodobać może. Natomiast przypominam, że festiwal Kulturo będzie się rozgrywał również w sobotę od godziny 18 do 23. W związku z tym warto podejść, a to wszystko w Forum Fun & Food na ulicy Konopnickiej 28. No, to tak wiecie mniej więcej, które forum, a które fan, a które food. W Gwarku na sobotę na 19 Sznur Trup Kids Drown in Silence, czyli opowieści o końcu świata troszeczkę, ale w trochę innych brzmieniach, można chyba się przyzwyczaić do tego. W Zaścianku na sobotę Autumn Darkness Over Poland, czyli też ostre brzmienia, które mogą wielu Was rozerwać, troszeczkę inne brzmienia, ale też ciekawie. Hyde Parku na sobotę na 20, tam Afterlife i Enter Afterlife oczywiście i Witch, to akurat spodobać się może. W klubie Res kolei Hatchy Ans, także podobać się spodobać może, a w klubie Balza Krakanel i Norblana, tudzież Apolipstick. W Alchemii z kolei, no wszystko o 20, nie wiem czy to da do pogodzenia oczywiście, Zuza Baum będzie występowała. No i uwaga, Forum Horyzonty tym razem o 23, także po tych
po tych wydarzeniach możecie się wybrać. To akurat Flux 002, czyli Detek Eta Hox, Olivia i Marta Kulpa. Będzie oczywiście ostro i mocno. Natomiast na niedzielę pod Jasztujami Osterboy, Skapizm, myślę, że to też spodobać się wam może, ale brzmienia oczywiście takie troszeczkę specyficzne, w związku z tym pewnie nie każdemu to podpadnie pod gust, ale kto wie, jak spróbujecie, to może to wypaść zupełnie inaczej. Maribaria i Drisa Dembele, to akurat Alchemia, ale na niedzielę na 19 was zaprasza, czyli będzie troszeczkę afrykańskich rytmów, folku, tańca, a jednym słowem rozruszanie. Dżaman w Betelu z kolei o 20 będzie występował, to na Placu Szczepańskim. Natomiast w Zasianku również o 20 niestety, ale za to już 21, czyli na poniedziałek, ale Geon, Gorod i Abysmal Down. Jednym słowem będzie muzyka troszeczkę death metalowa oczywiście. W Tauron Arenie miał być w przyszłą środę koncert Melanie Martinez, ale uwaga, koncert jest odwołany. Przypominam o tym. No i uwaga, w Gwarku, to już przyszły czwartek, moi drodzy, Dom Zły, czyli Soul the City, Rib the Fit, jakoś tak. W każdym razie zapraszam oczywiście, Dom Zły, koncert, no może tytuł nieadekwatny, ale zły koncert to na pewno nie będzie. Wow, ale się zgrzałem, moi drodzy. To jest chyba ten moment, kiedy powinniśmy zacząć sobie grać.

No tak, i wkraczamy chyba w strefę festiwalową. A skoro tak, no to moi drodzy, chyba nie ma co tutaj przewijać. Festiwal Wenecji no już minął za nami. A filmy, a w zasadzie nagrody festiwalu trafiły do filmów o no, niezbyt odległej przeszłości, ale jednak przeszłości. Pierwszy z nich zahacza o niemiecką okupację Danii, chociaż zaznaczam, rozgrywa się de facto już po zakończeniu II wojny światowej. Po drugie mamy film, w którym opowiadamy o totalitaryzmie w Związku Radzieckim. Prawdę mówiąc, nie wiem, czy nie był łagodniejszy od tego, co jest w tej chwili w Rosji, ale zostawmy to na razie z boku. No i trzeci film, który opowiada, a w zasadzie opowiadają Izraelczycy, podkreślam, Izraelczycy, w sensie nie osoby pochodzenia arabskiego mieszkające w Izraelu, tylko Izraelczycy, czyli pochodzenia syjonistycznego. I właśnie oni opowiadają o mordach na cywilach w Gazie, moi drodzy. Skądinąd o tym, że dostać obywatelstwo izraelskie było dosyć łatwo, jeżeli się kilka nie podpadło kilkoma rzeczami, to słyszałem, ale że można łatwo stracić to obywatelstwo, no to prawdę mówiąc tego nie wiedziałem, a podobno w Knesecie czy w rządzie izraelskim padły propozycje, żeby autorów tego filmu pozbawić obywatelstwa. No jednym słowem, moi drodzy, mamy dużo do powiedzenia, a dość powiedzieć, że Maggie Gyllenhaal, która przewodniczyła jury, przyznała film nagrodę dla nieznajomego. To jest właśnie ta produkcja Danii okresu powojennego. Bardzo kobiecy film skądinąd, ale to już jest jakby inna sprawa. Film NASA to akurat właśnie ten, który odpowiada o eksterminacji ludności cywilnej w Gazie. Zaznaczam, eksterminacji przez wojsko izraelskie, dlatego tak się bardzo obruszyli, bo oni tam zawsze podkreślają, że no co tego, to przecież armia zawsze jest dyscyplinowana i nic nie robi. I okazuje się, że nie jest to do końca prawdę. Ilja Chrzanowski dał, to jest akurat film, który opowiada właśnie o totalitaryzmie i tym Made in USSR. No i prezentowany również był Kamuflaż i film o ukraińskich uchodźcach w Niemczech. No, te filmy o reportaże, a w zasadzie dotyczące akurat na przykład uchodźców ukraińskich w Polsce, niestety jakoś się nam umknęły. Quinde Unknet to chyba jest akurat właśnie nieznajoma po duńsku. To jest właśnie ten film, który uzyskał tytuł najlepszego filmu. Złoty Lew, moi drodzy, a pokonał, no jeżeli pamiętacie, ja tam typowałem, czyli Dziki Koń 9, między innymi jako ten, który może tutaj namieszać. Typowałem również bodajże Lestrame, to tak jedno, i Kaminor, no i tak, to był akurat ten. W związku z tym muszę wam powiedzieć, że się nie wstrzeliłem, bo Dał i NASA to są akurat filmy, które mi tak troszeczkę odleciały. Nagroda specjalna jury to jest właśnie ten film NASA, Yuval Abraham i Rachel Shor. Srebrny Rew, czyli film, czyli wielka nagroda jury przede wszystkim, Możliwa miłość, to był akurat w kategorii jednych z moich typów. Film Chang Dong-li, no bo podobno w doskonałej formie się zaczął prezentować, a że jest to, że tak powiem, autor, który, reżyser, który na kolejnych festiwalach w Wenecji wypada coraz lepiej, bo ciemno, a teraz no to on praktycznie za każdym razem coś tam trafia.
Najlepszy reżyser Ilja Krzanowski to akurat dał film o właśnie wspomnianym totalitaryzmie. Puchar Volpi, czyli najlepsza aktorka, Matif Arcel, to jest akurat ten nieznajoma film hinduński, najlepszy aktor w filmie Wygrane. Wygrane. Dziki koń 9 oczywiście. Zresztą tam aktorów było kilku doskonałych, a John Malkovich zawsze doskonałe wrażenie robi. Najlepszy scenariusz, Un Petit Soldat, to akurat film, którego ja nie typowałem, prawdę mówiąc. No i nagroda Międzynarodowej Federacji Krytyki Filmowej, Możliwa Miłość, to znowu Chang Dong-li. W zasadzie ten sam film, no bo cóż to dużo powiedzieć. Najlepszy film w konkursie Horyzonty oraz sekcji równoległych, The Color of the Sun, Xaviera Tera. No i konkurs Venezia Classic, najlepszy odrestaurowany film, to akurat może Was zaskoczyć, Długa noc w 1943 roku. No i Zły Tylew zaczął kształt działalności, to akurat już Wam mówiłem w poprzednich tygodniach, chyba nawet dwukrotnie. George Clooney i Ellen Burstyn to są akurat te nazwiska, a dodatkowo jeszcze nagroda dla filmu w przeglądzie Tygodnia Krytyki, Nagrody Publiczności, Ocean of Sand i nagroda Venice Spotlight Ellen Contes Aliny Serban. W konkursie Horyzonty natomiast muszę zaczerpnąć oddechu. Dobra, jak już odchrąknąłem, to możemy przechodzić w konkursie Horyzonty, bo to mówiliśmy o nagrodach głównych. Un Détour Perdien, nagroda specjalna jury Le Maison de Vin. Natomiast najlepszy film krótkometrażowy Quelles Insens de Beu. Natomiast najlepszy reżyser Jacqueline Le Sueur, najlepszy aktor Ricardo Scamarcio za I Fuggi della Siena, najlepsza aktorka Lalek Marsan za Marhab, najlepszy scenariusz I Fuggi della Sicilia Tommaso Laudazzi, Damiano Fenferi, no i Lev Queer, czyli najlepszy film o tematyce homoseksualnej. No, ponoć otwarci jesteśmy, Queer Edward II. Nagroda Infenia Francesco Passinettiego dla najlepszego filmu Ritorno a Buenos Aires. Film przez niektórych typowany do nagrody głównej, ale jak widać nie trafili. Najlepsza aktorka, film In Fuccio, Chet i Porti d'Orto dla Vanessa Cellari. Najlepszy aktor, Adriano Gilmoni, to jest Ritorno a Buenos Aires. Nagroda specjalna La Ragazza con la Seica dla Aline Marassi. Nagroda specjalna Malou Kwebezi. Nagroda sieci promocji kina azjatyckiego Lovers in the Blue Night Annapurna Roy. Prawdę mówiąc, musiałbym przejrzeć. Nagroda katolickiej organizacji kinematografii Ruku Baku. To akurat film, który kandydował również do nagrody głównej, tak podpowiem. Nagroda Laterna Magica, czyli czarodziejska latarnia. Sadiq Khan, czyli kino takie, no powiedziałbym, porozrzucane 15 na 18. Nagroda Włoskiej Federacji Klubów Filmowych, Sepetnti. Dobra, to tyle, jeżeli chodzi o kwestie związane z Wenecją. Natomiast ja chciałbym podrzucić Wam ni mniej, ni więcej, tylko uwaga, uwaga. Emmy wręczyła swoje nagrody, no i uwaga, najlepszy serial dramatyczny The Pitt. No i tutaj konkurencja naprawdę była duża. Najlepszy serial komediowy, Wdowia Zatoka. Powiem, że ten serial akurat naprawdę namieszał. Wow, namieszał, albo jeszcze bardziej namieszał. To tak tego w tyle zostawił m.in. The Beer, Misję Podstawówkę i Zbrodnie po sąsiedzku. Najlepszy film telewizyjny, Niezwykle szlachetne stworzenia. Najlepszy serial limitowany lub antologia, Chętni na seks. To też jest film, który wzbudził wielkie zainteresowanie i aplauz wręcz. Właśnie, a propos aplauzu, to jeszcze wrócę chwilę później do tego.
Najlepszy aktor w serialu dramatycznym Noah Wyza, The Pitt. Najlepsza aktorka w serialu dramatycznym Lee Senhorn za Jedyną. Najlepszy aktor w serialu komediowym Matthew Rhys za Wdowią Zatokę. Najlepsza aktorka w serialu komediowym Jean Smart za Hacks. Najlepsza aktorka w serialu limitowanym Sally Field za Niezwykle Szlachetne Stworzenie. Najlepsza aktorka drugoplanowa w serialu dramatycznym Alison Janney za Dyplomatkę. Najlepszy aktor w serialu limitowanym, antologii i filmie telewizyjnym Matthew Rhys za Bestie we mnie. A w zasadzie Bestia we mnie, tak chyba to trzeba przełożyć. Najlepszy aktor drugoplanowy w serialu dramatycznym Tom Pelchrey za Grupę Zadaniową. Kate O'Flynn za Wdowią Zatokę, to z kolei aktorka drugoplanowa w komedii. Aktor drugoplanowy w serialu limitowanym David Harbour za Chętni na seks. I Steven Root, Wdowia Zatoka, to najlepszy aktor drugoplanowy w serialu komediowym. No i najlepsza aktorka drugoplanowa w serialu limitowanym Linda Cardellini za Chętni na seks. No i najlepszy scenariusz serialu limitowanego, właśnie Chętni na seks. Najlepszy gościnny występ w serialu dramatycznym Shailene Woodley za Paradise. Czy jeszcze coś pominąłem? Najlepszy gościnny występ w serialu dramatycznym Ernest Harding Jr. za The Pitt. No i Betty Gilpin, to akurat w serialu komediowym aktorka za Wdowią Zatokę. Gościnny występ aktora Rob Reiner za The Beer. No, to akurat chyba takie jedyna wstawka. Jednym słowem, moi drodzy, mamy tutaj sprawę chyba zamknięta, a najlepszy scenariusz serialu komediowego Wdowia Zatoka, moi drodzy. Oj, nagadałem się, a miałem jeszcze dorzucić a propos aplauzu. W zeszłym tygodniu rozpowiadałem się, jaki to wielki aplauz Penelope Cruz i Javier Bardem dostali tego. Pobili ten rekord i chyba wszechczasów. 25 minut aplauzu, to akurat w ramach końcowych pokazów, moi drodzy. No dobra, ale to jest chyba ten moment, w którym ja powinienem wam zagrać kolejny utwór, a sam zaczerpnąć trochę powietrza.

No dobra, może teraz kaszel nie będzie męczył, ale startujemy oczywiście z filmami, propozycjami filmów, które pojawią się na ekranach kinowych już w najbliższy weekend. Na początek Teddy i Magiczna Lampa, czyli animacja, komedia, przygodowa zresztą produkcji hiszpańskiej. Mamy tutaj, moi drodzy, no cóż, jednego z głównych opiekunów, a w zasadzie... aktorów tego filmu, to jest postać taka troszeczkę wypośrodkowana między Indianą Jonesem a bibliotekarzem, a może w ten sposób. No ale mamy również nieustraszoną dwuletnią córkę Tadeo, która sprawiła, że stał się nadopiekuńczym obcem, a przy okazji mamy jeszcze mumię, która czuje się odsunięta na bok, a później pałac Buckingham, jakieś inne rzeczy, no i się zaczyna, moi drodzy, jednym słowem, no taka przygoda, która no, ogląda się dobrze, a w zasadzie nawet bardzo dobrze w większości przypadków. Co więcej, spokojnie można wybrać się z dziećmi na to spotkanie albo zabrać dzieci ze sobą, jeżeli wy macie ochotę obejrzeć. W każdym razie ani jedni, ani drudzy na pewno nie będą znudzeni, bo ogląda się naprawdę dobrze. Kolejny film, komediodramat produkcji polskiej Pawła Podolskiego pod tytułem Ma to sens. Mamy tutaj Antoniego, który zrobił wszystko, aby świat dał mu wreszcie święty spokój, znalazł cichą pracę, ograniczył kontakty z innymi do absolutnego minimum. No i wtedy coś się przytrafiło, moi drodzy. Musicie obejrzeć, żeby to zrozumieć i pooglądać. Dodam jeszcze, że Jędrzej Hycnar w roli Antoniego Klepackiego, no i Olga Kalicka w roli Olgi. No, tak może troszeczkę zaskoczyć akurat ten Artur Barciś się gdzieś tam w tle przewija, również tak na marginesie, w związku z tym no i Łukasz Simlat jeszcze, żeby było ciekawiej. Też warto o tym pamiętać. Folwark zwierzęcy, to polecam, animacja, ale w formie, no tak, powiedzmy, folwark zwierzęcy nie był lekką lekturą. Tutaj mamy komedia przygodowa troszeczkę, czyli troszeczkę poprzekręcane, poprzeinaczane, ale mimo wszystko jest to oczywiście na bazie. Jednym słowem, rewolucja zwierzęca, świnie przejmują władzę, a farma przekształca się w dyktaturę. Nie wiem, czy dyktatura może być zabawna, no ale jak widać, bohaterowie będą próbowali nam to umożliwić. Seth Rogen, Andy Serkis, Nicholas Teller, no i Kieran Culkin, no proszę, a Woody Harrelson, tudzież Steve Buscemi. To są osoby, które użyczają wersji oryginalnej głosu, no my ich tak nie do końca chyba usłyszymy w tych dubbingowanych rzeczach, no ale wspomnieć chyba można. Kolejna propozycja, Kura, film grecko-niemiecko-węgierski, dramat dla odmiany. Mamy tutaj kurę, która po brawurowej ucieczce z fermy znajduje schronienie przy wiejskiej tawernie i tam poznaje smak miłości. Mierzy się z hierarchią panującą na podwórzu i walczy o ochronę swoich jaj. Jednym słowem, trochę przewrotnie, moi drodzy, ale tak, pod hasłem Kury wiele rzeczy można upchać, jakby co. Powiedz mi, co czujesz? Melodramat polski Łukasza Rondudy. Film o Patryku i Marii, którzy walczą o dojrzały związek, a przy okazji mierzą się z traumami bliskości, które wynieśli z dzieciństwa, czyli w tym momencie dzieciństwo musiało być trudne, a co nie zmienia faktu, tym razem próbują coś stworzyć, coś wygładzić, coś uporządkować, no i przede wszystkim chyba odnaleźć siebie, przede wszystkim również nawzajem, skądinąd. Obcy, kolejna propozycja, to film francuski, kryminał, dramat w zasadzie o podłożu kryminalnym, w którym cofamy się do Algieru w roku 1938, czyli to jeszcze jest totalnie terytorium zamorskie Francji, albo Francja, jak to woli. Mamy młodego mężczyznę, który po śmierci matki nawiązuje romans z koleżanką z pracy i wikła się no, w różne
Ciemne układy z sąsiadem. Film zrealizowany w dużej mierze w tonacji takiej czarno-białej, to też trzeba podkreślić. No i doskonała rola przy okazji Benjamina Voisina. Natomiast dorzucę jeszcze, że Pierre Lotin, tego akurat możecie pana kojarzyć, bo on się w paru filmach naprawdę dobrze przewinął. To akurat jest, no i Rebecca Marder, to akurat ta kobieca rola. Przypominam film o takim wymiarze bardzo czarno-białym. Jednym słowem, kolejny film, który do tej formuły, że tak powiem, realizacji wrócił. No i uwaga, Resident Evil 2026, awaria laboratorium, no i niekontrolowalnie uwolnienie wirusa. Jednym słowem, horror znowu nas będzie straszył. Tu w zasadzie nic nowego, nic do ukrycia. A ja myślę, że mogę wam zaproponować kolejny utwór muzyczny.

No tak, dzisiaj co prawda dzień bluesa, ale jutro dzień muzyki country, moi drodzy. No myślę, że skojarzenie chyba luźne, jeżeli chodzi o kwestie utworów. A my przerzucamy się do serwisów streamingowych. Przypominam, że jak co początek miesiąca na Amazon Prime trafiła cała lista naprawdę doskonałych filmów. Tam m.in. Milczenie owiec, Szyfry wojny, Wojna Harta, I Force One, o właśnie, też trafiło, dodatkowo jeszcze Rayman, o właśnie, też doskonały film. Nastoletni Wilkołak czy Życzenie Śmierci, no to może mniej, ale Życzenie Śmierci w kilku odsłonach, także jakby co do czego możemy pooglądać sobie tego. No i Wielki Marty, moi drodzy, ale Wielki Marty, uwaga, uwaga, oscarowa produkcja, to jest do obejrzenia od kilku dni dosłownie, także możecie się do tego przyłożyć. Aha, no i Król Dopalaczy również jest od paru dni, nawet więcej od paru dni dostępny. To z kolei polska produkcja o naszym, że tak powiem, naszym biznesmenie, który no, obchodził troszeczkę system. Dodatkowo jeszcze Pani Doubtfire. Taki filmik, w którym no nie pierwszy i nie ostatni raz ogólnie rzecz ujmując pan przybiera się za panią, bo tak lepiej, no w naszej kinematografii to było chyba czy Aldona to dziewczyna, czy jakoś tak, no mniejsza o to, no, w każdym razie było, poza tym pół żartem, pół serio też było, była pani Doubtfire. Spokojnie. Myślę, że jeszcze parę innych takich przebieranek byśmy znaleźli. O, tak już sobie przypomniałem nawet. No ale to może nie najlepszy przykład, no bo może gwiazdy były, ale no. XXX. Nie. Dobra. Przechodzimy do kolejnego podmiotu twórczego, moi drodzy, Netflix. Nie wiem, czy macie świadomość, ale dzisiaj na Netflixie wystartowała lalka netflixowska, czyli ekranizacja lalki Netflixa. Powiem wam tak. Emocje, namiętności, no to niesamowita sprawa. Zgodność z oryginałem to już trochę bardziej problematyczna sprawa, ale film ponoć jako całość oczywiście produkcja trzyma się kupy i prawdę mówiąc nie chciałbym tutaj wyrażać jakiejś drastycznej opinii. Powinniście ją sobie wyrobić sami, bo troszeczkę inaczej są rozłożone akcenty. Łęcka to nie jest do końca taka całkiem zła kobieta, tylko po prostu wmanewrowana w sytuacji, której wolałaby uniknąć i tak dalej, i tak dalej. Jednym słowem, Wokulski wychodzi na takiego troszeczkę słonia w porcelanie, o właśnie, tak chyba można powiedzieć. Jeżeli chodzi o produkcję na jutro, to też produkcja netflixowska Sztuczne Piękno, tudzież Potwór, historia Liz Barden, no i uwaga, Stranger Things, opowieści z 1085, też chyba niektórzy na to czekali, dodatkowo jeszcze Znam Cię i Fikserzy. Od piątku najlepsi z najlepszych będą dostępni, no i Pokémon Horyzonty sezon trzeci, czyli Wschodząca Nadzieja część czwarta. Na przyszły tydzień, na wtorek, Akademia Minerwy i dzień później Hibis Corpus i Łąka Złoty Los. To jeżeli chodzi o produkcje własne, jeżeli chodzi o produkcje licencyjne. Od jutra Sędzia Hotel dla Psów, nie, Hotel dla Psów będzie od piątku, tudzież Radwell również od piątku i Od Zmierzchu do Świtu. O, to może poruszyć, moi drodzy. Do obejrzenia od piątku, natomiast w niedzielę Ted, pierwsza i druga część, jak również Mumia od 1 do 3, ale nie, Mumia będzie w przyszłym tygodniu, także już możecie się na to powoli przygotowywać. Jeżeli chodzi o Disneya, to
o tym, że to i story gdzieś tam się ma pojawić, to chyba zdążyłem wam napomknąć poprzednimi razami, ale przypominam, że od 5 dni Sekrety Mormońskich Żon, 5 sezon jest do obejrzenia, także możecie się do tego jak najbardziej dostawić i ewentualnie coś z tym zrobić. Natomiast dzisiaj 21 sezon amerykańskiego Taty, moi drodzy, wystartował, także macie co oglądać. No i minimum bezpieczeństwa. Wszystkie odcinki również od dzisiaj są dostępne, jak i również Krwawe Miasto. Na to chyba wielu nawet czekało gwoli ścisłości, także nie ma chyba dwóch zdań. No i jeżeli chodzi o kwestię HBO Max, moi drodzy, od dzisiaj w objęciach diabła i zaczyna widzieć światło, natomiast od jutra The Howard Stern Show, odcinek pierwszy i Champion, to będzie również do obejrzenia od jutra. Jeżeli chodzi o 18 września, czyli na piątek, to Saman, Ukryta Prawda, pierwsze 3 odcinki. No i uwaga, Dino Ranch, Island Explorers, 52 odcinki naraz, moi drodzy. No a poza tym jeszcze amerykańska fikcja i Pilion. Ten film zwłaszcza polecam. Historia, w której, no powiedzmy, taki nieśmiały chłopak poznaje motocyklistę, a ten no, wywraca mu po prostu życie do góry nogami, tak to można chyba powiedzieć. Od soboty Outlander, czyli Krew z krwi, pierwszy odcinek drugiej serii, natomiast jako ciekawostkę podpowiem, że będzie do obejrzenia, uwaga, Kot w butach i Kot w butach ostatnie życzenie, animacje, ale oczywiście wchodzimy w gwiazdozbiór Shreka troszeczkę, bo to ten kot będzie. Dodatkowo jeszcze The Finn i Lodowy Szlak Zemsta, tudzież Wpatrując się w słońce. Na poniedziałek z kolei po 2 pierwsze odcinki pierwszego sezonu Drugiej Młodości i Amerykańskiego Zakładnika. Natomiast od środy przyszłej Syrena, Głosy Shirley Beatty i Porwania Arabeli, tudzież Zion. Ten Zion, moi drodzy, to może wam się ogólnie rzecz ujmując kojarzyć albo dobrze, albo źle. Ten amerykański zakładnik w sumie też, bo to jest historia, w którym no, dziennikarz zostaje zmuszony do goszczenia porywacza na żywo w swojej audycji. Outlander, no to chyba też wiadomo, że troszeczkę głębokiej historii się tutaj kłania. A Zion, no to powiedzmy tak, mamy Guadalupe, taką wyspę, moi drodzy, i tam pewien beztroski chłopak, który znajduje porzucone niemowlę, no i wychodzi na to, że nie do końca je tak zostawia. Dobra, ja sobie już tutaj porozmawiałem odnośnie propozycji na serwis streamingowy, a to jest chyba ten moment, w którym powinniśmy chyba posłuchać sobie kolejnego utworu.

No dobra, dałem wam czas na zastanowienie, jeżeli jesteście w stanie tak z marszu podpowiedzieć, skąd pochodzi ten zespół, jaki to był język przed chwilą, no to słucham, moi drodzy. Raz, dwa, trzy. No dobra, jeżeli byliście zdania, że było to coś z pogranicza chorwackiego lub innego, czy węgierskiego, to nie, chociaż Węgry to już troszeczkę bliżej. Jeżeli byliście zdania, że mówimy o fińskim, to byliście całkiem blisko, bo to był akurat estoński hip-hop. Ponoć nie brzmiało, ale w każdym razie tak. A skoro tą sprawę mamy już wyjaśnioną, no to zaczynamy się przerzucać i jedziemy, jeżeli chodzi o propozycje filmów do obejrzenia w najbliższym czasie. Dzisiaj, moi drodzy, na Polsacie o 22.45 Sąsiedzi będzie do obejrzenia amerykański film, w którym bractwo studenckie, no powiedzmy, uprzykrza życie mieszkańców. Nie ma to jak bractwo, czyli akademik po sąsiedzku, i to taki no nie do końca sformalizowany, no bo tutaj u nas na akademikach to regulaminy różne są, ochrony i te rzeczy tam nie było. Dobra, Równi goście to z kolei komedia sensacyjna, również amerykańska, skądinąd z całkiem przyzwoitą obsadą, bo jeżeli dobrze pamiętam, to zaraz, jakżeż on się nazywał? W roli głównej pojawił się Russell Crowe. To jest jedna sprawa. A, no i Ryan Gosling. No. Dobra, moi drodzy, czasami drobne zawieszenie. Russell Crowe, Ryan Gosling w komediowej roli razem, to jest na pewno coś, co może was zaskoczyć, ale obejrzeć oczywiście warto. Thriller Misanthrop z kolei, to jest do obejrzenia na Pulsie, to tak już podpowiem. No i uwaga, na TVN7 o 23.20. Okup 96 roku, to chciałem powiedzieć Tom Cruise, ale oczywiście nie o niego mi chodziło. W każdym razie

0: syn multimiliardera, no i on wyznacza nagrodę nie za uwolnienie syna, ale za wydanie porywaczy, z zastrzeżeniem, że jeżeli będzie syn żywy, no to nagroda będzie znacznie większa, jak nie, no to żąda po prostu dostarczenia gości. Jednym słowem, naprawdę, naprawdę mocne. No i Korpus Weteranów to będzie na Super Polsacie, moi drodzy. Jednym słowem, będzie się działo. A żeby jeszcze podpowiedzieć, to na TVP Kobieta, ale to już po północy, o 1:45, Wykopany ojciec, komediodrama z 2013 roku, amerykańsko-indyjski, podpowiem także, naprawdę, naprawdę jest to propozycja, no powiedziałbym, taka troszeczkę, że tak powiem, intrygująca. Ci, którzy chcieliby obejrzeć dokument, to na Historii o 22:00 Cios w plecy będzie do obejrzenia. Możecie się domyśleć, że jeżeli mowa o II wojnie światowej, to już wiadomo, o czym film będzie, też chyba warto o tym pamiętać. Jeżeli chodzi o jutro, moi drodzy, 22:55 Miasto Aniołów na Polsacie, natomiast na TVN-ie o 22:40 Zenek. Nie żebym bardzo polecał, ale jeżeli lubicie te rytmy, no to te piosenki, że tak powiem, Zenona Martyniuka oczywiście będą do obejrzenia. Natomiast na Top Klatce jutro o godzinie 21:55 Clint Eastwood w Ucieczce z Alcatraz z 1979 roku. To jest prawie, że obowiązkowa pozycja do obejrzenia. Naprawdę warto obejrzeć film, no, bardzo realistyczny. Dla tych, którzy woleliby nieco inne historie komediowe i polskie w dodatku, to na TVN7 o 21:00 Wabank będzie z 81 roku. Warto o tym pooglądać. A 21:00 na Super Polsacie Patriota z Melem Gibsonem w roli głównej, czyli w tym momencie Historia amerykańskiej wojny o niepodległość. Natomiast dla tych, którzy chcieliby pooglądać, no powiedzmy, coś innego polskiego, rzadko oglądanego, to Między oczy z 2020 roku na TVP Kobieta o 22:30 będzie do obejrzenia, także myślę, że też może się wam spodobać, bo to generalnie całkiem niezły film, natomiast ogólnie rzecz ujmując, jednak trzeba się do tego troszeczkę inaczej nastawić. O właśnie, tego słowa mi chyba brakowało. Piątek, moi drodzy, to akurat Krucjata Berna o północy na Polsacie, a wcześniej Dracula, Historia nieznana, to Polsat akurat. Natomiast na TVN-ie będą Igrzyska Śmierci, Ballada Ptaków i Węży. Jednym słowem, początki Igrzysk Śmierci. No może nie Igrzysk Śmierci, źle powiedziane, ale Snowa w roli zarządzania właśnie tym interesem. Zbuntowana o 22:00 to akurat będzie na Stop Klatce, także też możecie podejść do tej sensacji. Natomiast Liam Neeson w poszukiwaniu córki w Paryżu, czyli Uprowadzona o 21:55 na Pulsie, też chyba powinniście do tego się przygotować. Barbie, czyli w tym momencie film, który gościł na ekranach kinowych raptem ze 2 lata temu, no może 3, to akurat TVN7 zaprasza na godzinę 20:00. Dodam jeszcze, że oczywiście obsada była doskonała, to pamiętajcie o tym. Natomiast dla tych, którzy woleliby, no powiedzmy, obejrzeć coś bardziej nietypowego, komediodramat Księgarnia w Paryżu, włosko-francuski, amerykański film z 2021 roku, o pewnym zgorzkniałym księgarzu, który poświęca się opiece nad niepełnosprawną córką. zdarza się, moi drodzy. No i jeszcze jedna sprawa, będzie o 20 również w piątek, ale TVP Historia Katyn do obejrzenia. Ujmę to w ten sposób, film po prostu trzeba obejrzeć, natomiast jeżeli macie wątpliwości, czy jesteście w stanie unieść te emocje, które tam są, to lepiej tego nie róbcie. Film doskonały, ale to jest coś tak poruszającego, coś tak okrutnego, że no nie wiem, chyba tylko Putin potrafi być okrutniejszy, moi drodzy, a w końcu to ta sama nacja. Tutaj chyba tyle, no i teraz uwaga, uwaga, sobota, moi drodzy. Tu przerzucamy się oczywiście na szeroki wachlarz usług i filmów, no bo dla młodych widzów coś ewentualnie zaproponować chciałbym. Czyli po pierwsze, Rybki Sferajny będą do obejrzenia o 7.55 na TV6. Myślę, że to akurat może Wam się spodobać. A jakby co do czego, to prawie jak Gladiator, animacja na Pulsie 2 o 8.35, także fajnie się to tutaj zanosi. Jeżeli chodzi o wieczorowe pory, to uwaga, Wrogowie Publiczni, dramat kryminalny na Polsacie o 22.00. Natomiast przepiękne komediodramat polski na TVN-ie o 21.35. No i uwaga, uwaga, John Wick 4 to będzie do obejrzenia na Pulsie 2. Nie na Pulsie 2, na Pulsie, normalnym Pulsie, także już się do tego możecie przystawić. No i uwaga, 22.35 na TVN 7, Duna, ta pierwsza część nowej Duny, także możecie tak, a po północy prawie o drugiej La La Land oscarowy też chyba może Wam się spodobać. No i na Super Polsacie o 21.00 Creed Narodziny Legendy też dla Was. Pewnego razu W lesie, film animowany na TVP Dokument, myślę, że o 20.00 też Wam się spodobać może. To naprawdę niezwykły film, mimo wszystko. No a jeżeli chodzi o niedzielę, tutaj jak zwykle znowu troszeczkę szerszy wachlarz godzinowy, żeby poranki ewentualnie zaproponować. Mój przyjaciel Delfin 2, Ocalić Mendy, to o 7.40 na TVN7 będzie do obejrzenia. Natomiast Powrót Różowej Pantery to może nie do końca film dla całkiem młodych widzów, ale jak najbardziej warto chyba o tym pamiętać, no chociażby dlatego, że to ogólnie rzecz ujmując ogląda się całkiem dobrze przede wszystkim. No i wracamy do kina wieczorowego na Polsacie, moi drodzy. Jeszcze Większe Dzieci, komedia o 22.50, także Amerykanie śmiejący się z tego i owego. Spadek Polski zresztą z 2024 to jest na TVN o 21.25. Natomiast na Stopklatce, moi drodzy, Boże Ciało, czyli w tym momencie o tym, jak młody człowiek podszywa się pod księdza i no robi zamieszanie, moi drodzy. Na Pulsie Hubert, Wasabi Hubert Zawodowiec będzie o 18.00, tak a propos to do obejrzenia, natomiast ja chciałem się skoncentrować na czym innym. O 20.00 TVN 7, moi drodzy, Duna część druga, ciąg dalszy oczywiście, dzień po dniu, warto o tym pamiętać. Natomiast na Super Polsacie o 21.00 Oscarowy Helikopter w ogniu. Przypominam, Oscar dla naszego operatora, to też chyba warto o tym wspomnieć. No i szybciutko jeszcze jedna, no może dwie propozycje. Chciałbym podpowiedzieć, że w poniedziałek oczywiście Aniołowie Apokalipsy o 22.10 na Pulsie będą do obejrzenia, a na Super Polsacie Kapitan Phillips z doskonałą rolą Toma Hanksa to o 23.00 z kolei, także zapraszam do obejrzenia. No i troszeczkę historii, czyli Most na Arenie z 1969 roku o 22.50 na TVP Kultura. To są poniedziałkowe propozycje, a teraz chyba jest ten moment, kiedy powinniśmy powinniśmy chyba zagrać sobie muzyczkę.
1: Era, da la luz. Todavía ando buscando cuál es mi fecha de nacimiento, maestro. ¿Cómo así? Porque hoy hay gente que piensa que uno nació ayer. Lo que pasa es que Judas cree que vendió a Jesucristo y lo que hizo fue que lo empeñó. En mí no creyeron. No aguantó la presión. Me subestimaron. Se tiró la soga. Me dieron la espalda, sí. Buen fariseo. Cuando yo di la mano, la vuelta dio.

No tak, i to jest chyba ten moment, w którym powinien Was serdecznie pożegnać, ale zanim to nastąpi, to Was jeszcze pozapraszam, bo jutro o 9:00 możecie jeszcze raz Kultywatora wysłuchać, tak, na marginesie. Również jutro o 21:00 będą inżynierskie historie, na które Was również serdecznie zapraszam. To będzie jutro. Ja jeszcze podpowiem jedną rzecz, bo jeżeli by wśród Was znalazła się osoba, czy osoby też chętnie oczywiście, które chciałyby spróbować swoich sił w działalności radia, czyli w realizowaniu programów, w prowadzeniu audycji, przygotowywaniu materiałów i tak dalej, to zapraszam, piszcie, przychodźcie. Myślę, że możemy nawiązać ciekawą formę współpracy. To jeżeli chodzi o kwestie przyszłości, tyle. Natomiast jeżeli chodzi o tą najbliższą przyszłość, to chciałem Was serdecznie pożegnać i do usłyszenia, moi drodzy. Żegna się z Wami Tomasz Kapuśniak, który dzisiejszy program dla Was przygotował i zrealizował. A na koniec, uwaga, garupa. Cześć.

Mamy dzisiaj czwartek, 17 dzień września i dokładnie 260 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzi Justyna, Robert, Franciszek, Piotr, Zygmunt, Hildegarda, Teodora, Walerian, Justyn, Narcyz, Dezyderiusz, Lambert, Szczęsny, Zygmunta, Gardian, Sokrates, Drogosław i Kolumba. Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego. Dzisiaj Światowy Dzień Bezpieczeństwa Pacjenta. No mam nadzieję, że wszyscy to sobie do serca biorą. Światowy Dzień Sybiraka to ku pamięci. No i Międzynarodowy Dzień Muzyki Country to akurat no, dla miłośników westernu, ale i nie tylko oczywiście. Jeżeli chodzi o kwestie klubowe, to mam dla Was propozycję nie byle jaką, bo już jutro w klubie, a w zasadzie w ośrodku Ruczaj, Czesław Mozlil będzie występował o godzinie 19. Będzie to koncert poświęcony częściowo twórczości Herberta, a towarzyszyć mu będzie Miłosz Waśko i Sonus Kwartet. Jednym słowem, wieczór pełen emocji i pięknych tekstów. A jeżeli chodzi o wyprawę do kina, to chciałbym Wam zaproponować, ale to również na jutro i również premierowo, Folwark Zwierzęcy w wersji animowanej, moi drodzy. Jednym słowem dla nieco młodszych widzów, ale oczywiście jak najbardziej można również odnieść to do, jakby nie było, klasyka literatury. Jak to młodzieżowy film, to jutro do obejrzenia o godzinie 10 i 13.45, w związku z tym zapraszam. No i informacje bieżące, skoro tak, no to od razu podpowiem, że w niedzielę 20 września 2026 roku, czyli tą niedzielę oczywiście, Politechnika Krakowska będzie brała czynny udział w wielkiej lekcji ekologii. To 10. lekcja ekologii, a to wszystko będzie rozgrywało się w ramach, no powiedzmy, akcji organizowanej wokół Tauron Areny, to tak informacyjnie. A w zasadzie tereny zielone wokół Tauron Areny, to trzeba też podkreślić. Całość między godziną 11 a 19, tam oczywiście plenerowe namioty rozmów i wiele, wiele innych atrakcji dla dzieci, jak i również miejsce do nauki i zabawy. Jednym słowem zapraszam, wielka lekcja ekologii już w najbliższą niedzielę od 11 do 19. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchanie, a Radio Nowinki przypominał, że można słuchać na okrągło całą dobę, wystarczy włączyć radio, a robimy to poprzez stronę internetową www.nowinki.pl, klikamy przycisk włącz radio, no i później wszystko jest jasne. Ja tylko przypominam, że jutro o 9 poranek, wieczorem o 21 herbatka autorsko, no i dzisiaj już o 21 inżynierskie historie, na które zaprasza Tomasz Kapuśniak. A ja oczywiście zapraszam do słuchania Radia Nowinki, oczywiście trwałego i częstego uczestniczenia nie tylko w słuchaniu, ale ewentualnym realizowaniu i prowadzeniu programów. Oczywiście wszystkie osoby, które chciałyby spróbować swoich sił, zapraszam do współpracy. Wystarczy napisać albo przyjść do radia. Zapraszamy. Tu Nowinki.

inżynierskie, historie. Radio Nowinki Politechnika Krakowska. Zaprasza Tomasz Kapuśniak.

Dobry wieczór, witam serdecznie na kolejnej odsłonie inżynierskich historii. Dzisiaj faktycznie inżynierskich, bo będzie o inżynierach, a nie o ich wynalazkach. Nie, o ich wynalazkach również, moi drodzy, bo postanowiłem wrócić do pomysłu, który jakiś czas temu przyszedł mi do głowy, aby porozmawiać o wielkich Polakach, o których często wiele żeśmy nie słyszeli. Co więcej, długo zastanawiałem się, od kogo ewentualnie zacząć, bo i Mikołaj Kopernik mógłby tutaj się pojawić, ale po namyśle postanowiłem zacząć od człowieka, którego imię i nazwisko może wam nie być do końca znane, bo chodzi o Stefana Drzewieckiego. Skądinąd wybitnego inżyniera i wynalazcy. Natomiast czym się zajmował i do czego doszedł, o tym za chwileczkę.

No właśnie, kim był Stefan Żywiecki? Dość powiedzieć, że inżynierem na pewno, wynalazcą również. Natomiast znany był przede wszystkim z pionierskich rozwiązań w dziedzinie żeglugi podwodnej, aczkolwiek i lotnictwa. Natomiast nie można zapomnieć, że miał również wynalazki, które zahaczały o transport drogowy i kolejowy. W związku z tym na pewno było to zainteresowanie wielowątkowe i dosyć istotne. Natomiast nie zmienia to faktu, że był człowiekiem nad wyraz zagadkowym, bo dość powiedzieć, że wiadomo, że urodził się w 1844 roku. Natomiast do dnia dzisiejszego nie jest jednoznacznie potwierdzone, kiedy obchodził swoje urodziny, bo co prawda większość przyjmuje, że było to 14 lub 26 lipca, ale są tacy, którzy twierdzą, że były to inne dni. Dość powiedzieć, co nie ulega akurat wątpliwości, że urodził się na Podolu, czyli dawnych terytoriach Rzeczypospolitej Polskiej. Natomiast no, też trzeba zaznaczyć, że oczywiście w tym czasie nie było to obszarem Rzeczypospolitej, no bo było to oczywiście w trakcie zaborów. A jeżeli chodzi o kwestię wyjątkowości samego naszego bohatera, czyli Stefana Żywieckiego, no dość powiedzieć, że co prawda nie jest to potwierdzone, ale najprawdopodobniej był uczestnikiem również powstania styczniowego, no i uczestnikiem Komuny Paryskiej, co już samo w sobie jest na pewno wielce intrygujące.

Jeżeli chodzi o jego początki, edukacyjne początki oczywiście, to dość powiedzieć, że jako 15-latek Grzewiecki uczył się w Liceum Świętej Barbary w paryskiej dzielnicy Auteuil. No, trzeba przyznać, że nie był zbyt pilnym uczniem, a mimo to egzaminie maturalnym otrzymał najwyższe oceny ze wszystkich przedmiotów, no jednak jezuici postanowili go przykładnie ukarać za lekceważące podejście do obowiązków szkolnych. Został więc usunięty ze szkoły bez zaliczonej matury. No, spowodowało to, że dzięki temu w jakimś stopniu chyba zaistniał jako inżynier, ponieważ miał zespół szkół do wyboru dosyć ograniczony. Taką edukację postanowił kontynuować w przemysłowej szkole École Centrale des Arts à Manufacture. Ukończył ją zresztą z tytułem inżyniera. No i gdy w Królestwie Polskim wybuchł bunt przeciwko rosyjskiemu zaborcy, postanowił wrócić do kraju i patriotycznie wziąć udział w powstaniu. No ale nie wynikało to tylko i wyłącznie z uczuć stricte patriotycznych, ale i tradycji, bo jego przodkowie brali udział również w innych zrywach niepodległościowych, zarówno w Powstaniu Kościuszkowskim, zarówno w walkach napoleońskich, no i Powstaniu Listopadowym. Dość powiedzieć, że do dzisiaj jednoznacznie nie potwierdzono jego udział w Powstaniu Styczniowym, ale na pewno w tym kierunku się udawał, w związku z tym niewykluczone, że brał w nim udział, aczkolwiek mogło mieć to również uzasadnienie tego typu, że dosyć intensywnie pracował na rzecz carskiej Rosji, jeżeli chodzi o pewne zakresy wynalazków i być może, no powiedzmy, przemilczenie niektórych aspektów jego życiorysu było mu akurat bardzo, ale to bardzo na rękę. Ale wracając do kwestii technicznych, po upadku powstania w 1864 roku zdecydował się wrócić do Francji i wyjechać do Paryża. Położył wówczas solidne podwaliny pod swoją wielką karierę wynalazczą. Chociaż też trzeba przyznać, że wielu było takich, tym również jego najbliżsi, którzy nie wróżyli mu jakiegoś wielkiego sukcesu.

A jeżeli chodzi o te wynalazki, w 1867 roku Stefan Drzewiecki opracował pierwszy wynalazek, który tutaj był chyba no, bardzo intrygujący, ciekawy i co więcej, stosowany jest w zasadzie nawet do dzisiaj, a w zasadzie według tej zasady, która jest, była zastosowana. Chodzi o drogomierz, czyli urządzenie przeznaczone do pomiaru odległości przebytej w zaprzęgłach konnych i służyło do zliczaniu pokonanego dystansu. Wcześniej dorożkarze naliczali swoim klientom opłaty uznaniowe za przejazd, no i oczywiście było to różnie, zresztą do dnia dzisiejszego taksówkarze, niektórzy przynajmniej mają tendencję do, no powiedzmy, zaokrąglania swojego dochodu, co akurat nie powinno dziwić, bo pewnie każdy by tak chciał. W każdym razie właśnie ten wynalazek, technologia w zasadzie, która do niego została zastosowana, opracowana, jest używana do dziś we wszystkich samochodach. No jednym słowem, na pewno może to Was zaintrygować, że jest to wynalazek, który nieprzerwanie jest funkcjonalny od ponad 100 lat, co samo w sobie jest oczywiście bardzo, ale to bardzo ważkim wnioskiem i sytuacją.

No ale wracając do naszego bohatera, kolejny raz zrywy wojskowe, zrywy patriotyczne spowodowały, że włączył się również do kolejnych walk, bo pod koniec wojny francusko-pruskiej dołączył do komory paryskiej, a po klęsce komunardów zdecydował się opuścić Francję i wyjechał do Wiednia, gdzie kontynuował pracę nad swoimi wynalazkami. Niektóre z nich, między innymi, zaprezentował na wiedeńskiej wystawie światowej w 1873 roku. A w trakcie tej wystawy pojawił się tam również arcyksiąże rosyjski, który również oglądał te prace. Dość powiedzieć, że w trakcie tej wystawy czy działalności wiedeńskiej opracował m.in. automatyczny sprzęg do wagonów kolejowych, rejestrator prędkości pociągów i cyrkiel do określenia przekrojów stożkowych. Myślę, że zwłaszcza to ostatnie może Was zaskoczyć, bo tego typu urządzenie, co prawda w wersji analogowej, jeszcze kilkadziesiąt lat temu miałem zobaczyć i mam niejasne wrażenie, że bazowało ono właśnie na rozwiązaniu Stefana Drzewieckiego. Aczkolwiek muszę przyznać, że nie miałem wtedy świadomości, skąd ono się wzięło.

Tak, ale były to wynalazki, przynajmniej te, które wymieniłem przed chwilą, no powiedzmy takie przejściowe, bo takim naprawdę wielce przełomowym, wielkim wynalazkiem był dromograf. Cóż to jest? Chodzi o to, że powiedzmy w trakcie nawigacji morskiej z reguły trzeba było dotychczas przynajmniej w wieku XIX czy wcześniej nawigator zliczał sobie przebyty dystans, sprawdzał prędkość przepływu, obliczał jakie były przebyte odległości, kursy i tak dalej, nanosił te poprawki. Jednym słowem było to dosyć nudne i czasochłonne. Wspomniany dromograf to jest urządzenie, które było połączone z busolą i automatycznie kreśliło na mapie drogę, którą przebył statek. Zresztą właśnie ten pomysł spodobał się bratu cara Aleksandra II, który skądinąd był generałem, admirałem marynarki rosyjskiej, czyli wielkim książem Konstanty, był pod tak dużym wrażeniem tego urządzenia, że bez wahania zaproponował mu stanowisko doradcy w Komitecie Technicznym Marynarki Rosyjskiej. Polecił mu zresztą sporządzić kosztorys skonstruowania dromografu, a za swoją pracę miał otrzymać dosyć istotne wynagrodzenie. Drzewiecki przyjął tą propozycję i przeniósł się do Petersburga. No i tutaj właśnie być może akurat kwestia, że tak powiem, przemilczenia jego przeszłości miała pewne znaczenie, bo właśnie ta praca dla Rosjan umożliwiła mu realizację swoich najśmielszych wizji. A do tego trzeba jeszcze zaznaczyć, że oczywiście również przełomowych wizji.

O jakie to wizje chodziło? No cóż, w momencie, kiedy wspomniane urządzenie nawigacyjne trafiło do floty rosyjskiej, zaczął pracować nad innymi rozwiązaniami, bo pierwszym takim wynalazkiem było skonstruowanie jednoosobowej łodzi podwodnej, która była wyposażona w napęd nożny, ale uwaga, uwaga, w odróżnieniu od innych tego typu konstrukcji, chociażby z okresu wojny secesyjnej czy innych, gdzie powiedzmy tego typu napęd był stosowany, była ta łódź wyposażona w aparat ze sprężonym powietrzem, co oczywiście w jakimś stopniu zwiększało zasięg czy skuteczność działania, ale nie zmienia to faktu, że oczywiście było to dalej dosyć zawodne urządzenie. Dość powiedzieć, że w czasie jednego z rejsów o mało nie utonął, ponieważ troszeczkę źle ocenił głębokość, utnął pod innym statkiem, w związku z tym dopiero gdzieś przy ruchach innych statków udało mu się wysunąć spod tej jednostki i przeżyć. Na dalszym etapie Drzewiecki udoskonalał swój wynalazek i jako pierwszy w łodziach podwodnych zaczął stosować silniki elektryczne zasilane, uwaga, uwaga, akumulatorami opracowanymi przez Thomasa Edisona. W związku z tym nie można zapomnieć, że był to prawdopodobnie pierwszy okręt podwodny z napędem elektrycznym w świecie. To na pewno może Was zainteresować, ale do okrętów podwodnych wrócimy jeszcze za chwilę.

Zresztą nie można się tutaj ograniczać do tylko i wyłącznie tego okrętu podwodnego z napędem elektrycznym, bo wcześniej Drzewiecki już czysto militarnie opracował między innymi aparat podminowy, czyli możliwość stawiania min wodnych na kadłubie innej jednostki. To akurat pomysł może nie był nowy, ale nowatorskie było podejście, bo nie można zapominać, że właśnie ta jednostka, która miała służyć do minowania, była bodajże pierwszą łodzią podwodną wyposażoną w peryskop. Dość powiedzieć, że władze Rosji były pod tak ogromnym wrażeniem, że postanowili zbudować wiele takich łodzi, która każda miała zmieścić czteroosobową załogę. Zresztą właśnie w nich zaczął montować te silniki elektryczne, no i to doprowadziło oczywiście do przełomu, no bo wcześniej nikt na takie pomysły, a w zasadzie realizację ich nie wpadł.

No ale nic podobno nie trwa wiecznie. Z jakiegoś bliżej nieokreślonego powodu Stefan Drzewiecki przeniósł się z powrotem do Francji, do Paryża, ale nie porzucił kwestii związanych z jednostkami podwodnymi, bo już we Francji w 1892 roku zaprojektował kolejną innowację. Wyrzutnię torpedową zasiloną sprężonym powietrzem, czyli de facto system odpalania torped, który znamy do dnia dzisiejszego praktycznie z każdego okrętu podwodnego, no i większości okrętów nawodnych, które jeszcze używają torped. Ta wielka rura, z której wydmuchiwana jest po prostu wydmuchiwane jest wielkie cygaro, czyli właśnie torpeda. I to jest właśnie na pewno zasługa również Stefana Drzewieckiego. Zresztą właśnie za ten wynalazek otrzymał pierwszą nagrodę w konkursie francuskiego Ministerstwa Marynarki. No a można jeszcze dorzucić do tego, że kolejna konstrukcja, która się pojawiła, była to konstrukcja łodzi podwodnej, która była napędzana również silnikiem spalinowym, a dosyć dużym okrętem, bo ponad 350 ton, jeżeli mówimy o końcówce XIX wieku, na pewno było to znamienne i dosyć istotne.

W sumie nie wiem, czy kwestie prac nad okrętami podwodnymi, a w zasadzie ich napędem, śrubami i tak dalej, nie spowodowały również zainteresowania się innymi problemami, czyli aeronautyką, czyli lotnictwem, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli. Ale nie zmienia to faktu, że właśnie tym kierunku zaczął się interesować. Też powiedzieć, że został jednym z członków założycieli, przewodniczącym 7 oddziału Wszechrosyjskiego Carskiego Towarzystwa Technicznego, czyli żeglugi powietrznej. No i tam również opublikował pewną pracę, czyli samoloty w przyrodzie. Czyli pewne formy obserwacji ptaków i przeniesienia tego do techniki bardziej, że tak powiem, powietrznej. W końcu powietrze, woda w zasadzie są podobnymi czynnikami, chociaż z drugiej strony na pewno nie próbowałbym jednak oddychać w wodzie, ale to nie ten wątek. Stefan Żywiecki ponownie, gdy przeniósł się do Paryża, wydał kolejną pracę, która dotyczyła lotnictwa, która była zatytułowana Ptaki jako żywe samoloty. W jednej z jego kolejnych publikacji, zatytułowanej Śmigła powietrzne, teoria ogólna napędu śmigłowego, opisywał właśnie założenia śmigieł, czyli napędu, który na początku stosowany był w lotnictwie. Dość powiedzieć, że na tej pracy właśnie bazowali bracia Wright, konstruując swój pierwszy samolot, który wzniósł się na plaży Stanów Zjednoczonych w 1903 roku.

Tak, do tej pory mówiłem o tym, że Stefan Żywiecki napisał również dwie pozycje, które dotyczyły ni mniej, ni więcej, tylko właśnie aeronautyki lotnictwa. Ale nie był tutaj czysto teoretykiem, bo w 1909 roku opatentował samolot wyposażony w tylne śmigło, co nie było może zbyt nowatorskie, innowacyjne, bo takich samolotów pojawiło się już na tym etapie kilka, ale dodatkowo wyposażony był w samoczynne urządzenie stabilizujące. Dość powiedzieć, że prototyp tej maszyny został zaprezentowany już 3 lata później, czyli w 1912 roku, na Międzynarodowym Salonie Lotniczym w Paryżu, bo wtedy już taki oczywiście funkcjonował. Ten aeroplan Żywiecki, będący czymś w rodzaju poligonu doświadczalnego dla opracowanej przez Polaka technologii, w 1926 roku z kolei rozpoczął pracę nad śmigłem o łopatkach nastawnych. I to jest w tym momencie być może jedno z takich bardziej znaczących odkryć Stefana Żywieckiego. Dość powiedzieć, że w końcu rozwiązania ze zmienną geometrią łopatki śmigła zaczęły być masowo stosowane już na etapie, no powiedzmy, późnych lat 30., czyli przed wybuchem II wojny światowej, no i w trakcie trwania wojny na pewno to przyspieszyło. Zresztą Żywiecki do końca życia próbował tworzyć nowe rozwiązania związane akurat ze śmigłami, prowadził prace doświadczalne z tym tematem powiązane. A zmarł 23 kwietnia 1938 roku, dożywszy 93 lat. W związku z tym możecie przyznać, że jeżeli opublikował pracę ostatnie jeszcze w latach 20., był już naprawdę leciwym człowiekiem w momencie opracowywania tych podstaw aeronautyki. Moi drodzy, jest to na pewno przykład człowieka, którego nazwisko nie jest może znane, a który wniósł ogromny wkład w rozwój światowej żeglugi podwodnej, światowego lotnictwa. A jeżeli dodamy do tego, że był Polakiem, no to wypada chyba dodać jedną kwintesencję wypowiedzi, czyli cudze chwalicie, swego nie znacie. Ale to już zupełnie inny temat i zupełnie inny wątek. A dzisiaj dziękuję Wam serdecznie za wspólnie spędzony czas i do usłyszenia.